Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

gdzie odszedłeś z mej książeczki kart? Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.

dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy, kto nie wierzy w jego rzecz.

ciepły piec. Cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy. Cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego żal.

0: Tragedia na trasie wyścigu kolarskiego w Markach. Jeden z zawodników nie żyje, drugi jest poszukiwany. Pożar w centrum Grudziądza. 3 osoby trafiły do szpitala. Awans Kanady do 1/8 finału mundialu. Rozpoczęła się faza pucharowa. Jest 6, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragedia na trasie wyścigu kolarskiego w Markach pod Warszawą. Zginął 30-letni kolarz. Drugi z zawodników, 71-letni Kazimierz Niewiarowski, zaginął. Trwają jego poszukiwania. Mężczyzna ostatni raz widziany był na 19 kilometrze. Organizatorzy nie wykluczają, że zjechał z trasy. Trwa przeczesywanie terenu. Nocny pożar na Starówce w Grudziądzu. Ogień pojawił się w mieszkaniu przy ulicy Poprzecznej. Do szpitala trafiły 3 osoby.
1: Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb w niedzielę kilka minut przed północą. W mieszkaniu na parterze 4-piętrowej kamienicy przy ulicy Poprzecznej na Starówce miało dojść do wybuchu. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, zastali bardzo rozwinięty pożar. Ewakuowali wszystkich lokatorów budynku. 3 osoby z poparzeniami zostały przewiezione do grudziądzkiego szpitala. Sama akcja trwała niespełna 2 godziny, a dokładne przyczyny pożaru wkrótce wyjaśnią grudziądzcy policjanci.
0: O czym informował Łukasz Piekarski. Ekstremalne upały i ekstremalna susza w lasach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym w 5 województwach. Najtrudniejsza sytuacja jest na terenie Dolnego Śląska, Mazowsza, Lubuskiego, Opolszczyzny i Świętokrzyskiego. Według informacji Lasów Państwowych niemal wszystkie pożary powstają na skutek działalności człowieka, a co trzeci to celowe podpalenia.
2: A już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%, kartka papieru ma wilgotność 8%, to myślę, że przemawia to do wyobraźni.
0: Mówi Adam Wasiak z Lasów Państwowych i dodaje, że ze względu na upały zwiększono liczbę patroli.
2: W tej chwili liczymy, że mamy 12 tysięcy pracowników, czyli połowę wszystkich pracowników zaangażowanych w patrolowanie lasu i przygotowanie do zagrożeń z tym związanych.
0: Leśnicy przypominają, żeby w lesie pod żadnym pozorem nie rozpalać ognia. Targowiska i lodziarnie pod lupą sanepidu. Rozpoczęły się wakacyjne kontrole.
3: Jeżeli chodzi o sprawdzanie targowisk i wprowadzanie do obrotu produktów spożywczych różnego pochodzenia, no musi to być przede wszystkim produkt, który ma odpowiednią datę ważności i musi być sprzedawany legalnie.
0: Mówi nam Anna Napierała z sanepidu w Kaliszu. A jak wyglądają kontrole w lodziarniach i małej gastronomii?
3: Sprawdzane są warunki przechowywania odpowiednich produktów, z których później jest ten produkt gotowy, robiony, warunki chłodnicze, kwestia podłączenia wody.
0: Osoba, która nie stosuje się do poleceń sanepidu, może dostać mandat.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Kanada pokonała Republikę Południowej Afryki 1-0 i jako pierwsza zameldowała się w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Zwycięska bramka padła w 92 minucie. Kanadyjczycy czekają teraz na rozstrzygnięcie wtorkowego meczu Holandia-Maroko. Z jego triumfatorem zmierzą się w sobotę w 1/8 finału. A dziś kolejne spotkania 1/16 finału. O 19 Japonia zagra z Brazylią, a o 22:30 Niemcy z Paragwajem.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: A ja dzisiaj na biało, bo zaczyna się też Wimbledon. Dzień dobry, witamy. Kasia Kozimor
0: i Michał Konopiński.
5: Zapraszamy do godziny 9:04 po godzinie 6:00. Za chwilę Irene Cara, będzie też kartka z kalendarza.

0: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
1: Dzisiaj Pan Jezus wskazuje na konkretną osobę, na której mamy budować Kościół, na której mamy budować naszą relację z Bogiem, naszą wiarę. Ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół. To jest dla nas bardzo konkretny drogowskaz. Jeśli chcemy być w Kościele, jeśli chcemy zrozumieć prawdziwy sens tej wspólnoty, to nasza wiara wynika z wiary Piotra. I w tej wierze razem z Piotrem zmierza do Pana. Zadajmy sobie pytanie, jak często zajrzałem w tym ostatnim roku do nauczania aktualnego Piotra. Jak często byłem ciekaw tego, co ten najwyższy kierownik duchowy ma mi dzisiaj do powiedzenia. Jaka jest moja wiara? Czy budowana jest na Piotrze?
2: Radio Plus Warszawa.

DISCO, czyli disco na antenie Radia Plus. To oczywiście Ottawa. Jest dzisiaj poniedziałek, 29 dzień czerwca. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Beata, Benedykta, Dalebor, Emma, Ema, Kasia, Kasiusz, Maria, Paweł, Piotr i Rajmund. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj także w Polsce obchodzimy Dzień Ratownika Wodnego. Jak jest taki upał, to każdy by najchętniej po samą szyję do wody wskoczył. Nie każdy umie pływać, więc po pierwsze rada się nauczyć, a po drugie, jeśli nie umiemy pływać, no to nie wrzucać się na głęboką wodę, ochlapać gdzieś tam nad brzegiem. Woda to prawdziwy żywioł i nie ma z nią żartów. Pamiętajmy o tym, zwłaszcza, że pogoda letnia bardzo, bardzo sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Natomiast my dzisiaj będziemy Was przekonywać do tego, żeby w ogóle się ruszać. Nie tylko dzisiaj, ale przez cały tydzień. Wspaniała nasza akcja rusza nowa, o której opowiem nieco więcej na antenie Radia Plus jeszcze dziś o poranku. 27,5 minuty po godzinie 6. Za chwilę najnowsze wiadomości. Sprawdzimy też prognozę pogody, bo są miejsca, gdzie jest bardzo gorąco, ale są miejsca, gdzie pojawią się dzisiaj gwałtowne zjawiska spowodowane nadejściem frontu, czyli może popadać mocno. Wiatr może miejscami wiać nawet do 100 km na godzinę, więc posłuchajcie uważnie, jaka pogoda szykuje się dla każdego regionu. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości w Radio Plus.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrosła do 1450. Ponad 3000 osób jest rannych, informują władze i podkreślają, że akcja ratownicza wciąż trwa. Wczoraj po 4 dniach poszukiwań spod gruzów uratowano ojca z synem. Według ONZ-u liczba zaginionych szacowana jest na ponad 50 tysięcy. Do podwójnego trzęsienia ziemi doszło w nocy ze środy na czwartek. Największe zniszczenia są w Caracas i stanie La Guaira, gdzie zawaliło się ponad 100 budynków. Uwaga pasażerowie, w związku z upałami spore utrudnienia na kolei. PKP Intercity odwołały 21 zaplanowanych na dziś pociągów. To m.in. na trasach Szczecin-Kołobrzeg, Warszawa-Łódź czy Poznań-Zakopane. Zapewniono zastępczą komunikację autobusową lub honorowanie biletu w innym pociągu. Ten mecz polskich siatkarzy przejdzie do historii. Biało-czerwoni wygrali 3-1 z Argentyną w swoim ostatnim spotkaniu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Na uwagę zasługuje wynik pierwszego seta. Argentyńczycy wygrali go 50-48, a to najdłuższy set, jaki rozegrano w historii. Polacy turniej w Gliwicach zakończyli z kompletem zwycięstw.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Politycy opozycji ostrożnie o organizacji referendum w Warszawie. W mieście rozpoczęła działalność organizacja SOR, czyli Stołeczna Operacja Referendalna. Będzie zbierać podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Na ten moment żadna partia opozycyjna nie poparła oficjalnie tej inicjatywy. Będziemy się jej przyglądać, mówi polityk PiSu Karol Karski, z którym rozmawiał Jan Kielak.
3: To także jest tego typu kwestia, czy jakby zaangażowanie się konkretnych partii politycznych tutaj by pomagało takiej inicjatywie, czy też nie.
4: Sugeruje pan, że poparcie Prawa i Sprawiedliwości mogłoby przeszkodzić w tej zbiórce podpisów?
3: No jestem ciekaw, jakie byłyby wyniki w miasteczku Wilanów, tak? Natomiast myślę, że ta inicjatywa rozwija się samodzielnie.
2: Aby zorganizować referendum w stolicy, pod wnioskiem musi podpisać się ponad 130 tysięcy mieszkańców. Teraz awaria sieci trakcyjnej w okolicach Modlina. Doszło do niej wczoraj. Z dwóch pociągów ewakuowano łącznie 380 osób, a na trasie były utrudnienia. Najważniejsze, że nikomu nic się nie stało. Strażacy pomogli pasażerom wysiąść z pociągów. Autobusami zostali przewiezieni na przesiadkę. Otrzymali też wodę. Słonecznie, upalnie, bez opadów, tylko o poranku miejscami możliwe zachmurzenie. Teraz mamy w Warszawie około 25 stopni, maksymalnie ma być ich 36. Ciśnienie umiarkowane 1017 hektopaskali, wiatr umiarkowanie powieje. Z północy warunki biometeo są niekorzystne.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku. 27 minut brakuje do godziny 7. Za chwilę w Radio Plus Bananarama i Vines, a teraz Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Radio Plus. I proszę, jak miło można rozpocząć nowy dzień, a ba, nawet tydzień.

0: Nasze polskie najlepsze są, każdy o tym wie, ba, nawet cały świat prawie, że, no ale Unia to już na pewno. Polska ma powód do dumy, nasz kraj był w zeszłym roku drugim co do wielkości producentem truskawek w Unii Europejskiej, a 10. na świecie, wyprzedzają nas tylko Hiszpanie, jeśli chodzi o Europę. No i wszyscy już chyba wiedzą, że truskawki polskie najlepsze, z bitą śmietaną albo z cukrem, jak to lubi, chociaż są tacy, którzy po prostu sauté, bez niczego, tylko wodą oblane, umyte i prosto z krzaczka też czasem się zdarza, że lubimy po nie sięgnąć. A jest taki turniej tenisowy, który słynie z truskawek. Odmiana El Santa się nazywa. I można właśnie tymi truskawkami się podczas tego turnieju rozkoszować. Oprócz oczywiście gry swoich ulubionych tenisistów. Zawsze się zastanawiam, bo przecież Wimbledon to wszyscy na biało i te truskawki. Ostatnio założyłam w piątek białą koszulę i co? Zachciało mi się chłodnika. Jak to się skończyło? Lepiej nie pytajcie. Jeśli chodzi o turniej na Wimbledonie, to on się dopiero zaczyna. Mamy w związku z tym wspaniałą, nie lada gratkę, mam nadzieję, dla wszystkich fanów, nie tylko tenisa, bo będzie można wygrać i rakietę tenisową, i przyjazd do Warszawy, i trening, który poprowadzę osobiście. Mam taką przyjemność i bardzo się na to spotkanie cieszę. No ale przede wszystkim zachęcać was będziemy do tego, żeby się ruszać. Napiszcie nam o tym, jak się ruszacie. Ba, zróbcie zdjęcie ze swoją ulubioną aktywnością fizyczną i wyślijcie zgłoszenie do nas na stronie internetowej www.radioplus.pl. Znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Warto działać, warto się ruszać, warto nam o tym opowiedzieć na antenie Radia Plus i wysłać zdjęcie. Za 17 minut 7, za chwilę Opus, Life is Life, będzie też Maggie Reilly, Every Time We Touch.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Letni booster konferencyjny w hotelu Focus Premium Warszawa dodaje mocy Twoim spotkaniom. Wybierz 50% zniżki na wynajem sali lub 10% na cały pakiet konferencyjny. A do tego letnie bonusy, bezpłatny parking i lemoniada do przerwy kawowej. Rezerwuj teraz mice.warsaw@focushotels.pl.
12: Zapraszam do stanowiska.
13: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
12: Pani Ania jest na urlopie.
13: Czyli niczego nie załatwię.
12: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
13: Uff, no i to jest zmiana.
14: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Every Time We Touch to Meg Reilly na antenie Radia Plus. Za 5,5 minuty będzie godzina 7. Mamy dzisiaj poniedziałek, to jest 29 dzień czerwca. Co się kryje za tą datą? Artur Moczarski, jak zwykle, wszystko nam opowie.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: Dokładnie 70 lat temu, 29 czerwca 1956 roku w Poznaniu władze komunistyczne użyły wojska do stłumienia robotniczych protestów. W konsekwencji zginęło 79 osób, rannych zostało ponad 600. Tego dnia w roku 1886 w Luksemburgu urodził się Robert Schuman, francuski polityk, premier Francji, uważany za jednego ze założycieli Unii Europejskiej. Piotr i Paweł są wymieniani jednym tchem, dlatego trudno się dziwić, że i w kalendarzu występują razem. Ten pierwszy przed spotkaniem z mistrzem nazywał się Szymon i mieszkał w Kafarnaum. Zresztą potem prawdopodobnie u niego mieszkał Jezus, gdy opuścił Nazaret. Biblia wspomina o Piotrze 150 razy i to także świadczy o jego wyjątkowej pozycji w Kościele. To on w końcu został pierwszym papieżem, bo trafił z Palestyny do Rzymu i za Nerona został aresztowany i ukrzyżowany głową w dół. Nad jego grobem zaś stoi Bazylika Watykańska. Rzym także był miejscem śmierci świętego Pawła, który jeszcze jako Szaweł prześladował chrześcijan. Potem jednak z taką samą gorliwością nawracał mieszkańców Bliskiego Wschodu i Europy, pisał listy i jest głównym bohaterem Dziejów Apostolskich. Kościół już od końca III wieku czci obu apostołów wspólnie, widząc w nich znak jedności mimo różnorodności. Święty Piotr ze znakiem kluczy przypomina o władzy i odpowiedzialności pasterza. Święty Paweł przedstawiany jest z mieczem, wskazuje na charyzmat, Słowo Boże i odwagę głoszenia prawdy.

0: Shannon Runaway w Radiu Plus za dwie minuty będzie siódma. Poniedziałek, mamy 29 dzień czerwca i to się nie zmienia, ale zmieni się właśnie, świat się zmienia. Co się dzieje wokół nas, sprawdzimy już teraz w wiadomościach na antenie Radia Plus i prognozie pogody.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Polskę nawiedziły ekstremalne upały, są ofiary śmiertelne. Putin odrzuca propozycję zakończenia wojny, chce zająć 4 regiony Ukrainy. Policjanci rozpoczęli akcję Bezpieczne wakacje, więcej patroli na drogach. Jest 7, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelne żniwo upalnej pogody. W Chełmie na Lubelszczyźnie zmarła 63-latka, która opalała się na plaży. A w podwarszawskich Markach zmarł jeden z uczestników maratonu rowerowego. Drugi jest uznany za zaginionego, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Ciało kobiety w Chełmie odnalazł na terenie remontowanego kąpieliska jeden z przechodniów. Policja ustaliła, że nic nie wskazuje na udział osób trzecich w śmierci 63-latki, co potwierdzi jednak sekcja zwłok. Kobieta miała na sobie trójkąpielowy i prawdopodobnie opalała się na tymczasowo zamkniętej plaży. Z kolei w podwarszawskich Markach służby odnalazły ciało 30-latka, który brał udział w zawodach rowerowych. Trwają poszukiwania 71-letniego Kazimierza Niewiarowskiego, który także uczestniczył w rowerowym maratonie, przekazał organizator. Mężczyzna zaginął na około 10 km przed metą.
1: A wczoraj padł historyczny rekord. W Lubuskiem było 40,5 stopnia Celsjusza. Dziś znów w wielu regionach rtęć na termometrach będzie zbliżać się do tych wartości. Są też alerty przed burzami. Putin odrzuca ukraińską propozycję ograniczenia działań wojennych. Prezydent Rosji podkreślał wczoraj, że Moskwa będzie kontynuować realizację swojego celu. Jest nim całkowite zajęcie 4 regionów Ukrainy. Właśnie tam w ciągu ostatniej doby doszło do kolejnych ostrzałów. Ukraińskie władze mówią o co najmniej 7 ofiarach. 4 z nich zginęły w obwodzie zaporowskim.
3: Nastąpił wybuch,
1: wszystko się posypało, wszystko spowiła mgła i wszyscy wpadli w panikę. Zaczęliśmy otwierać drzwi i okna, bo nie dało się niczego znaleźć. Światła migotały, żerandole spadały, pękały żarówki. Na szczęście udało się nam przeżyć. Nic poważnego nikomu się nie stało. Mówi mieszkanka jednego z uszkodzonych domów. Wojsko ostrzega o poranku przed kolejnym możliwym atakiem dronów. Policjanci ruszyli z akcją Bezpieczne wakacje. W całym kraju przeprowadzają kontrole na najpopularniejszych trasach. Jedźmy spokojnie, apeluje Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji.
4: Trasy, nawet te szybkiego ruchu, potrafią bardzo szybko się zakorkować. I kierowcy, kiedy tracą ten czas na korkach, potem wjeżdżając na trasy lokalne, z jakiegoś powodu mają wewnętrzną potrzebę, aby ten stracony czas nadrobić. Lokalne drogi, te wąskie, z drzewami w skrajni, to naprawdę nie jest miejsce do tego, aby próbować testować swoje umiejętności rajdowe za kierownicą.
1: Podczas ubiegłorocznych wakacji na polskich drogach zginęło prawie 350 osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przed wakacyjnymi wyjazdami wiele osób pyta o szczepienia przeciwko chorobom tropikalnym. O czym warto pamiętać, sprawdził Dawid Olszewski.
5: Przed wyjazdem, szczególnie do krajów Afryki, Azji i Ameryki Południowej, warto skonsultować się z lekarzem medycyny podróży, który oceni ryzyko zdrowotne, zaleci szczepienia i przygotuje do wyjazdu.
6: Żeby nas zabezpieczył na choroby tropikalne, które dla naszego regionu nie są normalne i źle je znosimy.
5: Radzi Katarzyna Kuligowska, ekspertka medycyny podróży. Pan Jakub za kilka dni wyjeżdża do Afryki. Przygotowania rozpoczął z odpowiednim wyprzedzeniem.
7: Trzeba mieć szczepienia, ubezpieczenie sobie wykupujemy poza Unią Europejską w razie jakiejkolwiek choroby, żebyśmy byli przetransportowani do Polski.
5: W walizce warto mieć też dobrze wyposażoną apteczkę, która może okazać się niezbędna w kryzysowej sytuacji.
1: Powinny się w niej znaleźć m.in. leki przyjmowane na stałe, elektrolity, leki przeciwgorączkowe oraz preparaty na oparzenia.

0: 27 stopni mamy o poranku w Warszawie, maksymalnie będzie tych stopni znów około 36. Będzie słonecznie i upalnie przez cały dzień, ciśnienie umiarkowane 1017 hektopaskali wynosi, z północy powieje umiarkowany wiatr, nie ochłodzi nas dziś specjalnie, warunki biometeo niestety nie poprawią nam samopoczucia.
1: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Dzień dobry, poranku. 5 minut po godzinie 7. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9 na spotkanie z przebojami z nutą nostalgii i otwarcie nowego tygodnia. Radio Plus. Roxette już teraz. It Must Have Been Love, a za chwilę Abba Waterloo.

0: A Bywaterloo na antenie Radia Plus 12 minut po godzinie 7, poniedziałek, 29 dzień czerwca. Upał taki, że i krokodyl musi wyjść na chwilę się gdzieś schłodzić. Pomyślała pewna mieszkanka Katowic, kiedy wybrała się z psem na spacer, bo zauważyła w okolicach stawu Maroko bodajże, takie miejsce jest? Tak, staw Maroko. Tam zobaczyła groźnego drapieżnika, te zęby miał i w ogóle się nawet ruszał, więc natychmiast zadzwoniła po straż miejską. Pies jakoś nie był zainteresowany, to dziwne. W każdym razie pani ostrzegła, straż przyjechała, sprawdziła, okazało się to gumowa zabawka. Chyba jakaś taka realistyczna dosyć była. No i to nie sztuczna inteligencja wymyśliła, tylko człowiek zrobił takiego krokodyla, co wystraszył inną panią. No tak to czasem bywa, ale lepiej być ostrożnym, jak coś zauważymy, a niech straż przyjedzie i niech sprawdzi. My to lepiej nie podchodźmy, bo a nóż byłby prawdziwy. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. 13 minut po godzinie 7 pojawi się m.in. Phil Collins, You Can't Hurry Love. Będzie też Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce. Co chciałem powiedzieć? Żeby się nawadniać. O, tak chciałem powiedzieć, bo jak człowiek odwodniony, to różne rzeczy widzi. Może nie do końca prawdziwe.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
4: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w

O, chłodne usta, to jest coś na wagę złota, te upały. Serce lubi uniesienia nie tylko miłosne, ale również i ruch, i o tym w tym tygodniu wam przypominamy. Do zdobycia wspaniałe nagrody. Dzisiaj po godzinie 8 do zdobycia zestaw do badmintona. Napiszcie nam, jak się ruszacie, a właściwie wyślijcie nam zdjęcie podczas swoich ulubionych aktywności fizycznych. Czekamy na zgłoszenia na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl, specjalny formularz zgłoszeniowy. Widzę już troszkę zdjęć, proszę o kolejne, bo po godzinie 8 taki zestaw do badmintona do zdobycia, a nagroda główna to 1000 zł na wydatki kieszonkowe podczas podróży do Warszawy, gdzie zapraszamy na lekcje tenisa i rakieta tenisowa też dla was w wielkim finale. Warto powalczyć o takie nagrody, warto się ruszać i nam o tym nam to udowodnić za pomocą zdjęcia. Czekamy na wasze zgłoszenia już teraz. Warto takie zgłoszenie wysłać. Na pewno macie jakieś zdjęcie podczas swoich ulubionych aktywności, czy to rolki, czy to spacery, czy to rowery i tak dalej, i tak dalej. Może kajaki, może jakieś inne, zupełnie inne pomysły też. 24 minuty po godzinie 7. Teraz Tina Turner, Foreign Affair na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, dobry komana.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
1: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny poranek na dworcu kolejowym w Bydgoszczy. Przed godziną 5:00 pociąg relacji Lichkow-Gdynia Główna potrącił człowieka. Wstrzymano ruch, a pociągi kierowane są linią 201 z pominięciem przystanków Bydgoszcz-Leśna i Bydgoszcz-Bielawe. W Europie padły kolejne rekordy temperatury, w tym możliwy najwyższy w historii pomiar w Polsce, aż 40,5 stopnia, to w Słubicach. Władze apelują o ostrożność. Z danych WHO wynika, że w Europie od 21 czerwca w związku z upałami zmarło 1300 osób. W Polsce do wieczora obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem. W Londynie rusza Wimbledon. Już pierwszego dnia zmagań zobaczymy aż czterech polskich tenisistów. Jako pierwsza wystąpi Maja Chwalińska. O 12:00 finalistka Rolanda Garrosa w pierwszej rundzie zagra z Tajką Mananchayą Savankyą. O 14:00 planowany jest mecz Huberta Hurkacza z Kasperem Rudem. Trudny mecz także przed Magdą Linet, która zmierzy się z Mirrą Andrijewą. To spotkanie o 18:00, podobnie jak pojedynek Magdaleny Fręch z Anną Kalińską.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Od dziś ruszają trzy remonty tramwajowe w stolicy. Do utrudnień na torach w Alejach Jerozolimskich i Alei Niepodległości dołączają prace przy kinie Femina, na Grójeckiej i w okolicy pętli Winnica. W związku z tym na tory nie wyjeżdża aż 7 linii tramwajowych. Ekstremalne upały groźne nie tylko dla ludzi. Główny Inspektorat Weterynarii apeluje o szczególną opiekę nad zwierzętami domowymi. Podstawa to zapewnienie wody i nie pozostawianie zwierząt w zamkniętym samochodzie, nawet na chwilę. Psy, które mieszkają na zewnątrz, potrzebują przewiewnego miejsca w cieniu, bo buda podczas upału może zamienić się w piekarnik, mówi lekarz weterynarii z przychodni w Nadarzynie Wojciech Ostachowicz.
3: Szczelna buda dająca dobre schronienie zimą nie sprawdzi się niestety przy obecnych warunkach pogodowych. Temperatura wewnątrz takiej budy może znacznie przekraczać temperaturę otoczenia i psy raczej niechętnie będą spędzały w niej czas, także zmuszanie ich też nie jest najlepszym pomysłem.
2: Jeśli zwierzę wykazuje objawy przegrzania, powinniśmy jak najszybciej skonsultować to z weterynarzem.
4: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok.
2: Dziś znów upalnie ze słońcem i bez opadów. Teraz 28 stopni mamy w Warszawie, maksymalnie będzie ich 36. Wiatr umiarkowanie powieje z północy, ciśnienie też umiarkowane, biometr niestety niekorzystny.
4: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut będzie godzina 8. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9:00. Za chwilę u nas Elvis Presley i teraz Sandra Maria Magdalena. Przypominamy, poniedziałek mamy, to 29 dzień czerwca.

0: Elvis Presley, Always on My Mind, na antenie Radia Plus. Za 19 minut będzie godzina 8. W Europie padają rekordy temperatur, padły również i w Polsce. Nowy rekord wynosi 40,5 stopnia Celsjusza, to w Słubicach zanotowano taką temperaturę. No dobrze, no to trzeba się gdzieś schować, schronić. Pamiętajcie też o naszych mniejszych braciach, jak to się mówi, czyli wystawcie miskę z wodą tam, gdzie się tylko da, i dla mróweczki, i dla pszczółeczki, i dla ptaszka, i dla kotka, i dla pieska, i tak dalej, i tak dalej. Oni też tego potrzebują, więc warto o tym pamiętać, jeśli macie gdzieś tam przydomowy ogródek, czy coś w tym stylu. No to jak najbardziej przed blokiem mieszkalnym trudno, ale to też taka micha często się pojawia na trawie gdzieś tam w zacienionym miejscu i to jest świetny pomysł. A my, dorośli, no chowamy się w jakichś takich miejscach, gdzie rzeczywiście chłodek jakiś można poczuć, choć odrobinę tego chłodu, a może taki jakiś stary zamek. W Niemczech na niemieckim rynku nieruchomości pojawiła się taka niebyle jaka oferta. Otóż do kupienia jest niewielki zamek położony w hamburskiej dolinie rzeki Alster. Obiekt jest kopią innego, większego zamku, wykonaną 1:4, czyli nieduży ten zameczek. Powierzchnia użytkowa całkiem spora, ale taka do zamieszkania to tylko 70 metrów kwadratowych. No, taki trochę większy apartament. Jest sala rycerska. No właśnie, jest to miejsce, gdzie dosyć często kiedyś organizowano różne fajne imprezy, między innymi wesela i tak dalej, wydarzenia kulturalne. No i można kupić, jak ktoś ma dużo pieniędzy i chce mieszkać właśnie w takim miejscu. Ciekawa oferta. Europe za chwilę, Final Countdown, będzie też Edyta Geppert i Kocham Cię Życia. My wybieramy się w podróż, mniejszą lub większą, a przede wszystkim proszę Was o to, żebyście wysyłali zgłoszenia na nasz nowy konkurs, w którym mnóstwo wspaniałych nagród do wygrania, o tym jeszcze przypomnę za chwilę, strona internetowa www.radioplus.pl. Pokaż, jak się ruszasz. No pokaż, no.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
4: Mamo, co robi kapibara w wakacje?
5: Chilluje, a 12 lipca ma wielki ogólnopolski zlot fanów kapibary z pokazowymi karmieniami i super atrakcjami.
4: To brzmi jak plan idealny.
5: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i wpadaj na najbardziej wyluzowany zlot wakacji.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
2: Po reklamie.

Kocham cię życie, kochamy życie, oczywiście, że tak, kochamy się ruszać i właśnie o tym będziemy opowiadać przez najbliższy tydzień, bo mamy dla was wspaniałą nagrodę główną, ale także nagrody w ciągu tego tygodnia też fantastyczne. Chodzi nam o akcję Pokaż jak się ruszasz. Na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy, wyślijcie zdjęcie z waszej ulubionej aktywności sportowej do zdobycia rakietki, paletki do badmintona. Nagroda główna to 1000 zł na kieszonkowe podczas podróży do Warszawy, gdzie zapraszam na kort. Pokażę backhand, forehand, serwis, volej, do siatki, wszystko pokażę, co się tylko da. Taka wspaniała nagroda na was czeka w ciągu całego tygodnia w Radio Plus, nasza akcja. A pierwsze rakietki do badmintona powędrują do was już po godzinie 8, więc jeśli macie jakieś swoje ulubione zdjęcie sportowe, wyślijcie koniecznie już teraz w naszym formularzu zgłoszeniowym. Zachęcam, zapraszam nie tylko do brania udziału w konkursie, ale oczywiście do aktywności. Oczywiście przy takich upałach jak teraz, no to muszą to być aktywności takie bardzo minimalistyczne, trochę wiatru we włosach i już jest dobrze. Za 5,5 minuty 8, za chwilę na antenie Radia Plus Cock Robin, When Your Heart Is Weak. No właśnie, dzisiaj o 11 gram. W takim upale nie będzie łatwo. Ale i tenisiści w Londynie nie mają łatwo. Dzisiaj polski dzień również na trawiastych kortach Wimbledonu, o czym będziemy mówić na antenie Radia Plus na pewno dzisiaj całkiem, całkiem sporo, trzymając mocno kciuki za polskich reprezentantów. Cock Robin, When Your Heart Is Weak, już teraz.

0: When Your Heart Is Weak, Cock Robin w Radiu Plus za 2 minuty, 8 czas na wiadomości. Te najnowsze i prognozę pogody już teraz w Warszawie. 8 jeszcze nie ma, a na termometrach 28 stopni Celsjusza.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Strażacy walczą ze skutkami wichur. Trąba powietrzna powaliła drzewa w Lubuskiem. Stała baza amerykańskich wojsk w Polsce coraz bliżej, jest komentarz szefa MON-u. Powiemy też o przyszłości Roberta Lewandowskiego, ma przenieść się za ocean. Jest ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Połamane drzewa, uszkodzone dachy, nieprzejezdne drogi, to w Lubuskiem po wieczornych burzach. Zwłaszcza północno-wschodniej części województwa są bardzo duże szkody, między innymi w rejonie Skwierzyna, także w Strzelcach Krajeńskich. W Świniarach uszkodzone zostały trzy dachy, natomiast na drodze między Skwierzyną a Świniarami wichura powaliła drzewa.
2: Te drzewa powaliła lokalna trąba powietrzna. Strażacy szybko przystąpili do działań, kilka godzin zajął usuwanie skutków silnego tornada.
1: Mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. Lubuscy strażacy łącznie interweniowali w ostatnich godzinach niemal 150 razy. Niebezpiecznie było też m.in. w Wielkopolsce i Warmińsko-Mazurskiem, a dziś znów upały i burze, możliwe niemal w całym kraju. Polsko-amerykański projekt coraz bliżej. Rozmowy z USA w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce weszły w kolejny etap, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, w Pentagonie trwa przegląd sił, który ma stanowić podstawę dalszych decyzji. W połowie czerwca Kosiniak-Kamysz informował, że uzyskał od szefa Pentagonu Pita Hegseta pozytywną odpowiedź na list z maja zgłaszający gotowość Polski do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich.
3: Szybka odpowiedź na mój list do szefa Pentagonu, pozwalająca kontynuować ten proces już bardzo sformalizowany, ale mający też charakter związany z wskazywaniem lokalizacji, przygotowaniem, zapewnieniem finansowania. Duża część kosztów tej operacji oczywiście będzie po stronie polskiej i to jest dzisiaj dla nas najważniejsze zadanie. Nad tym pracujemy, żeby rząd zapewnił finansowanie baz amerykańskich.
1: Jako potencjalne lokalizacje bazy szef MON-u wskazał Poznań i Wrocław. Jeszcze tylko do jutra będzie obowiązywał program Ceny Paliw Niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców, bo jak słyszymy, warunki zostały spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. Program wprowadzono w marcu tego roku. Zakładał obniżenie stawki podatku VAT i akcyzy na paliwa, by zrekompensować nagły skok ceny ropy na giełdach w związku z wojną w Iranie. Minister Energii Miłosz Motyka przyznał, że program spełnił swoje zadanie, a dzisiaj mimo przywrócenia akcyzy do poziomu sprzed wojny, ceny paliw w Polsce są najniższe w Unii.
4: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły. Szczególnie, że budżet państwa też jest budżetem, za który ponosimy wszyscy odpowiedzialność.
1: W obecnym kształcie program ma obowiązywać tylko do 30 czerwca.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Robert Lewandowski zagra za oceanem. To nieoficjalne ustalenia zagranicznych mediów, ale od oficjalnej informacji mają dzielić nas już tylko godzinę. Nowym klubem Polaka ma zostać Chicago Fire, które gra w amerykańskiej lidze MLS. Co wiemy o tym ruchu Lewandowskiego? O tym nasz reporter Michał Rawa.
5: O przenosinach za ocean Roberta Lewandowskiego poinformował znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano. W sprawie lewego Romano napisał słynne Here we go i przekazał, że kapitan polskiej reprezentacji zgodził się dołączyć do Chicago Fire po wizycie w klubie 2 tygodnie temu. Kontrakt może podpisać jeszcze dzisiaj. Umowa będzie obowiązywała przez 2 lata z opcją przedłużenia o rok. Media brytyjskie podają, że Lewandowski wkrótce przejdzie badania medyczne. Przegląd sportowy ustalił z kolei, że polski napastnik będzie zarabiał niecałe $20 milionów za sezon. Otrzyma również procent ze sprzedaży klubowych koszulek, a linia kosmetyków jego żony ma trafić do dużej sieci sklepów w Stanach Zjednoczonych.
1: Lewandowski w amerykańskiej lidze MLS mógłby zadebiutować 17 lipca w meczu z Vancouver Whitecaps.

0: pogodzie mnóstwo słońca i znów upał, maksymalnie 36 stopni dzisiaj w Warszawie, już teraz mamy około 28. Padać nie będzie, ciśnienie umiarkowane, 1017 hektopaskali, biometr nie poprawi nam dzisiaj samopoczucia, a z północy zaledwie umiarkowanie powieje wiatr, pewnie będzie również ciepły.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Dzień dobry, poranku, 5 minut po godzinie 8, w poniedziałek 29 czerwca. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9. Za chwilą nas Cher Believe, teraz Dave Stewart i Kendall Dulfer. Lily was here.

0: Sherry Believe, 13 minut po godzinie 8, poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Pokaż, jak się ruszasz. Kamil nam pokazał zdjęcie. Dzień dobry, Kamilu, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: A co to za maleństwo na rękach?
1: A, to jest mój synek, Krzysiu.
0: Jedyna pociecha jak na razie?
1: Nie, nie, jeszcze mam starszą córeczkę.
0: Aha, i też zabierasz ją na wędrówki?
1: Tak, tak, tak. Nawet teraz w ten weekend wziąłem ją pod namiot w góry.
0: O, pierwszy, super.
1: Pierwsza taka wyprawa.
0: Jak się podobało?
1: No, powiem szczerze, że bardzo. Spodziewałem się, że będzie gdzieś chciała uciekać do mamy, a tutaj wkręciła się na całego w taką zabawę.
0: A te grzybki w ręku, jeden grzybek, to rozumiem, że nie z tej wycieczki akurat.
1: Nie, to z kolejnej wycieczki, ale to właśnie z młodszym synkiem. Tutaj wybraliśmy się
0: na spacer.
1: Na spacer. Tak. Może to nie był jakiś bardzo wymagający trekking, ale poszliśmy trochę tutaj w Beskidy.
0: No właśnie, napisałeś, że...
1: A przy szlaku właśnie rosły te grzyby, które załączyłem, więc jak już były, to oczywiście pozbieraliśmy.
0: Jak najbardziej, oczywiście, że tak. No to co, stawiamy na trekking głównie, tak? Jeśli chodzi o twoją aktywność fizyczną.
1: Tak, tak, zdecydowanie tak. To jest coś, co sprawia mi największą przyjemność, szczególnie jeśli chodzi o jakieś wschody słońca, to... Bardzo wszystkim gorąco polecam. Co prawda teraz w lecie trochę trzeba wcześniej wstać, żeby taki wschód zaliczyć.
0: Tak, chyba przed czwartą nawet.
1: Ale wszelkie tutaj niedogodności, widoki rekompensuję, gwarantuję.
0: No dobrze, dla ciebie na razie mamy rakietki do badmintona. Będzie okazja pewnie podbijać nieraz z pociechami, poruszać się troszeczkę na jakiejś fajnej łączce. No i oczywiście przypominam, w wielkim finale wycieczka do Warszawy, trening tenisowy, rakieta tenisowa do zdobycia i mnóstwo innych atrakcji. Dziękuję za to spotkanie, gorąco pozdrawiam.
1: Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.
0: Udanego dnia życzę, a was, drodzy słuchacze, zachęcam, zajrzyjcie na stronę naszą www.radioplus.pl. Pokaż, jak się ruszasz. Kwadrans po ósmej w Radiu.

0: Tennessee.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Buongiorno!
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Znak. Ciao!
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
11: No to w czym problem?
10: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
11: No i?
10: No i obawiam się, że nie zdąży.
11: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
12: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
14: Skoda. Po reklamie.
15: Radio Plus Warszawa.

26 minut po godzinie 8 poranny, program Radia Plus, to rano wstaje. O, to jest niezła aktywność sportowa. Skok przez płotki. Do tego zdarzenia doszło w Kanadzie. Otóż pewien miś, niedźwiedź, Baribal postanowił zajrzeć do jednego z ogródków. Przeskoczył przez płot. Chyba miał zamiar poskakać trochę na trampolinie, ale wtem raptem nagle przegonił go kot. Podczas gdy wszyscy domownicy zamknęli się w domu, kot wkroczył na podwórko i powiedział: co mi tu będzie, jakie wielkie biegało. Miś spanikowany przez płot musiał przeskoczyć i uciekł z tego podwórka w popłochu. Zdjęcie trafiło do sieci. No i kot stał się bohaterem nie tylko domu, ale całej Kanady. Za chwilę na antenie Radia Plus Bengals Manic Monday już teraz. Poniedziałek mamy, ale czy to jest zły poniedziałek? Absolutnie nie. Nowe otwarcie, nowy tydzień, a za chwilę będzie i nowy miesiąc. 27 minut po 8 w Radiu Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest 9:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek incydent z kolumną rządową. Wczoraj w Poznaniu niewiele zabrakło, by motocyklista zderzył się z samochodem, w którym jechał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednoślad przewrócił się na asfalt, na szczęście nikomu nic się nie stało. Jedna z dróg startowych już naprawiona, to na lotnisku Chopina w Warszawie. Wcześniej wykryto tam spękania, dlatego wyłączono ją z ruchu. Przyczyną były ekstremalnie wysokie temperatury. Uderzenie służb w gang zajmujący się praniem brudnych pieniędzy. Skarb państwa miał stracić ponad 5 milionów złotych. W sumie na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego zatrzymano 9 osób. Usłyszeli już zarzuty, 5 osób zostało aresztowanych. Wydarzenia m.in. w Krakowie, Olsztynie, Poznaniu i Szczecinie. To z okazji przypadającego jutro Międzynarodowego Dnia Planetoid. Został ustanowiony przez ONZ, by popularyzować wiedzę na ich temat. Z tej okazji w wielu polskich miastach są organizowane spotkania astronomiczne.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Radni PiS weszli z kontrolą do siedziby Zarządu Dróg Miejskich. W piątek Damian Kowalczyk i Christian Młynarek chcieli zapytać dyrektora, dlaczego przepisy ustawy o ochronie sygnalistów nie są respektowane przez miejską spółkę, przejrzeć dokumenty i na tej podstawie wyciągnąć wnioski. A wszystko dlatego, że w zeszłym tygodniu Portal Zero napisał o zwolnieniu z pracy w ZDM-ie sygnalisty. Zmieniamy temat w wiadomościach Radia Plus. Prawie 40-stopniowy upał doskwiera warszawiakom. Nie przeszkadza to mieszkańcom w lawinowym odwiedzaniu miejskich kąpielisk. Pływalnie w ośrodkach Moczydło i Inflancka odwiedzają tysiące osób, mówi rzecznik aktywnej Warszawy Bartłomiej Stępień.
3: W ubiegłym roku, no śmiejemy się do dziś, że to lato nie przyszło. Obie pływalnie leżą w miejscach zielonych, dużo drzew. Nie ma tam pełnej ekspozycji słońca we wszystkich miejscach. Można się schować i znaleźć ukojenie przed promieniami słonecznymi.
2: Przed wizytą na kąpieliskach warto pamiętać o nakryciu głowy i zaopatrzeniu się w wodę. Także dziś będzie gorąco, o czym za chwilę w pogodzie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok.
2: Słonecznie, upalnie, gorąco, maksymalnie 36 stopni, teraz około 29, padać nie będzie. Wiatr umiarkowany z północy, ciśnienie też umiarkowane 1017 hektopaskali, warunki biometeo są niekorzystne.
4: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Dzień dobry, poranku, za 27 minut, godzina 9, za chwilę w Radiu Plus. O nie, nie, znowu o pogodzie. No dobrze, Anna Jurksztowicz. A teraz Animalsy, House of the Rising Sun.

0: Anna Jusztowicz i stan pogody na Antenie Radia Plus za 18 minut, godzina 9. Cały czas obserwujemy stan pogody i przewidywania synoptyków na dzisiejszy dzień. Gdzieniegdzie nawałnice, gdzieniegdzie dużo, dużo słońca, nadal żar się z nieba leje. To na chwilę wybieramy się do Paryża. Otóż wyobraźcie sobie, każdego roku około 20 turystów trafia do paryskich szpitali z powodu szoku i rozżalenia po zobaczeniu Paryża w rzeczywistości. To tak zwany syndrom paryski. Przytrafia się on głównie Japończykom, bo karmieni są tymi romantycznymi wizjami, że to miasto miłości i tak dalej, i tak dalej. Przyjeżdżają na miejsce i no, aż do szpitala muszą trafić. Z szoku nie mogą wyjść. No, w sumie miasto jak miasto, no. Ale szok kulturowy podobno Japończyków bardzo mocno w Paryżu chwyta. Za chwilę na naszej antenie Laid Back, Sunshine Reggae. No, zdecydowanie wybieramy takie rejony, gdzie mniej betonu, więcej troszeczkę słońca, może nawet i piasku rozgrzanego, jakaś palma albo cokolwiek, co rzuca się cień. A potem Smokey Living Next Door to Alice na antenie Radia Plus w poniedziałkowy poranek.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
10: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

To Smoki na antenie Radia Plus, Living Next Door to Alice. Za nami za chwilę Fleetwood Mac i Little Lies. Nie kłamiemy, nawet białe kłamstewka, to lepiej sobie zostawić i mówić szczerze prawdę. Mówimy wam szczerze prawdę taką, że dzisiaj będzie znowu upalny dzień, ale potem już na horyzoncie widać chłodniejsze. Nawet noce widziałem 13 stopni pod koniec tego dnia w nocy. To już jest czym oddychać, prawda? Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Oczywiście punktualnie o godzinie 9. Agnieszka Morawska was przywita i po godzinie 9 kolejne przeboje z nutą nostalgii. Przypominamy o naszej fajnej zabawie. Pokaż jak się ruszasz. Na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie formularz zgłoszeniowy i więcej na temat tej naszej akcji. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wracam jutro po 6. Do usłyszenia.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Drugie podejście prokuratury. Śledczy chcą przesłuchać doktora Emila Jędrzejewskiego. Pożar hali magazynowej koło Stalowej Woli. Trwa ustalanie przyczyn. Upały przyciągnęły turystów nad morze. Coraz mniej miejsc w hotelach. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Doktor Emil Jędrzejewski znów w prokuraturze. Śledczy ponownie spróbują przesłuchać byłego ordynatora w warszawskim Szpitalu Południowym. Chcą poznać szczegóły działalności Dawida Kacprzyka i nieprawidłowości na szpitalnym SOR-ze, które opisał doktor Jędrzejewski. Przed siedzibą warszawskiej prokuratury okręgowej jest nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Przesłuchanie właśnie się rozpoczyna. Śledczy próbowali już przesłuchać doktora Jędrzejewskiego w środę. Wtedy powiedział jednak śledczym, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika. Tego już teraz udało mu się ustanowić. Prokuratorzy zadali wtedy w środę doktorowi kilkadziesiąt pytań. Ten odpowiadał na nie milczeniem. Zostawił jedynie listę osób pokrzywdzonych w Szpitalu Południowym. Prokuratura chciała też zabezpieczyć telefon, z którego doktor miał wysyłać informacje o zaniedbaniach w szpitalu do prezydenta Warszawy. To również na razie się nie udało.
1: Sprzed prokuratury Michał Rawa, dziękujemy. Ogień został już ugaszony. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru hali magazynowej w Zakładzie Drzewnym. To w okolicach Stalowej Woli na Podkarpaciu. Ogień pojawił się tam późnym wieczorem.
3: Strażacy ugasili płonącą halę i jednocześnie nie dopuścili do rozprzestrzenienia się ognia na sąsiadujące budynki. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny.
1: Mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Sprawę bada policja. Kryzys paliwowy w Rosji. Od miesiąca Rosjanie mierzą się z ogromnymi niedoborami. Przyczyną ukraińskie ataki na rafinerie. Do problemu wprost przyznał się Władimir Putin, twierdząc, że kolejki na stacjach benzynowych naprawdę są. Już wprowadzono zakaz na eksport benzyny, ale tu cytat, sytuacja nie jest krytyczna. Dziennikarze twierdzą, że tymczasowe ograniczenia w sprzedaży paliwa pojazdom prywatnym wprowadzono w ponad 50 rosyjskich regionach. Swoje oburzenie Rosjanie wyrażają w sieci. Jedna z mieszkanek Moskwy tak opisuje sytuację. Byłam na 5 stacjach benzynowych. Teraz jest północ. Zwykle o tej porze jestem na imprezie, a nie stoję w kolejce po paliwo. Kolejka jest szalona, ale powoli się porusza. Byłam w mieście na Rosniewcie. Tam ludzie stali w kolejce 4 godziny, a benzyna nie docierała. Co się dzieje na tym świecie i co nas czeka? Analitycy szacują, że produkcja benzyny w Rosji pokrywa teraz tylko 80% zapotrzebowania.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Upały i słońce przyciągało ją ludzi nad morze. W Gdańsku i okolicznych kurortach widać już wyraźny wzrost ruchu turystycznego. A to przekłada się na rosnące obłożenie w hotelach.
4: Obłożenie hoteli w Gdańsku w sezonie wakacyjnym jest naprawdę wysokie. Z doświadczenia wiemy, że ono się zawsze waha pomiędzy 90 a nawet 95%. Także można powiedzieć, że no praktycznie wszystkie pokoje są wyprzedane. W samym tylko sezonie letnim w zeszłym roku Gdańsk odwiedziło ponad 1,1 miliona gości.
1: Mówi Michał Brandt z Gdańskiej Organizacji Turystycznej. W Trójmieście w sezonie letnim działa około 20 oficjalnych kąpielisk.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: 3 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Baje Chiquitita w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Ostatni poniedziałek czerwca, pierwszy dzień wakacji, prawdopodobnie przedostatni upalny dzień. W środę będzie już tylko 30 stopni, jakoś wytrzymamy. Najlepiej tam, gdzie jest klimatyzacja, a o klimat zadbamy my z przebojami z nutą nostalgii. Na zegarze teraz prawie 21 minut po 9.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz

0: za 229 zł i 99 groszy. Mediamarkt.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie, wie, wie.
3: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

Julia i Chris Rea w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. A poniedziałek, 29 czerwca, to bardzo ważna data dla wszystkich fanów tenisa, bo to dzisiaj startuje oficjalnie Wimbledon, czyli ten najstarszy turniej tenisowy na świecie i jeden z najbardziej prestiżowych. 139 edycja i tytułu będzie broniła Iga Świątek, ale oprócz Igi Świątek już dzisiaj na kortach, trawiastych kortach Wimbledonu zaprezentuje się m.in. Maja Chwalińska, z którą wiążemy spore nadzieje po tym, co wydarzyło się we Francji, Magdalena Fręch, Magdalinet oraz Hubert Hurkacz. A w związku z tym, że rusza Wimbledon, my także ruszamy z naszą akcją Pokaż, jak się ruszasz. I tu chodzi o to, żebyście nam pokazali, opowiedzieli nam też o swoim ulubionym sporcie, takim, który sprawia wam największą przyjemność. Ta aktywność fizyczna, na którą zawsze jesteście gotowi, nie musi to być tenis, chociaż do zdobycia nagroda główna to mecz albo nauka tenisa z naszą rakietą tenisową Radia Plus numer 1 Kasią Kozimor, która w tych turniejach takich bierze udział, wygrywa, no i jest naszą taką nadzieją tenisową, jest świetną nauczycielką też, więc jeżeli ktoś z was dopiero zastanawia się, czy chciałby grać, to Kasia pomoże. I do tego jeszcze, oprócz tego, że lekcja z Kasią Kozimor, to jeszcze jest rakieta tenisowa, no i 1000 zł na kieszonkowego, tak żeby móc poruszać się lub do Warszawy przyjechać, jeśli jesteście spoza miasta. Ale też każdego dnia, dzisiaj już zestaw do badmintona trafił do słuchaczy, jutro kolejne. Radioplus.pl, pokaż jak się ruszasz, tam znajdziecie szczegóły. Madonna, Laika Prye, teraz w Radio Plus.

0: In Excess w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 15 minut pozostało do 10 i do 10 jeszcze między innymi Scott McKenzie w Radiu Plus.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Po reklamie.

0: A liczę na koniec 9 do 10 tylko 3 minuty. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
4: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
3: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
4: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
5: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia. Bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Ciężarówka uderzyła w drogowców, którzy kosili trawę. Śmiertelny wypadek pod Poznaniem. Trwa przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. Chodzi o nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Dziś kolejny upalny dzień, na termometrach nawet 40 kresek. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelny wypadek pod Poznaniem. Ciężarówka wjechała w drogowców koszących trawę. Do tragedii doszło na trasie S11 między węzłami Napachanie i Rokietnica w kierunku Piły.
2: Tam, jak wynika ze wstępnych ustaleń, funkcjonariuszy kierujący zestawem ciężarowym służącym do przewozu drewna potrącił pracownika służby drogowej, który wychodził z busa. Na miejscu trwały prace związane z koszeniem trawy.
1: Mówi nam Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Potrącony mężczyzna zmarł na miejscu.
2: W tym momencie droga jest całkowicie zablokowana. Policjanci pracują na miejscu i dokładnie wyjaśniają okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
1: Utrudnienia na ekspresówce mogą potrwać nawet do 13:00. Tworzą się ogromne korki. A śmiertelny wypadek też na A4 w Gliwicach na trasie w kierunku Wrocławia. Zderzyły się 4 ciężarówki. Zginął jeden z kierowców. Utrudnienia potrwają jeszcze co najmniej kilka godzin. Doktor Emil Jędrzejewski zeznaje w prokuraturze. Śledczy drugi raz próbują dowiedzieć się szczegółów w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Na poprzednim przesłuchaniu w środę doktor nie chciał odpowiadać na pytania. Przed siedzibą prokuratury okręgowej w Warszawie jest nadal nasz reporter Michał Rawa.
3: Zgadza się. Dzień dobry. Doktor Jędrzejewski wraz ze swoim pełnomocnikiem przyszli do siedziby prokuratury w 8:30. Przesłuchanie miało rozpocząć się pół godziny później. Podobnie jak w środę, doktor nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy. Z mediami rozmawiał za to jego pełnomocnik, mecenas Tomasz Jędrasiak.
4: Na początku będziemy rozmawiać z prokuratorem, a jeśli prokurator wyrazi zgodę na odtajnienie jakiejś części tego, co się zadzieje dzisiaj, to być może pan doktor coś państwu powie. To już jest decyzja suwerenna pana doktora.
3: Mówił mecenas Jędrasiak. Doktor Jędrzejewski to jak na razie kluczowy świadek w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
1: Przypomnijmy, w rozmowie z Kanałem Zero stwierdził, że na SOR-ze Szpitala Południowego dochodziło do szeregu nieprawidłowości. Część miała doprowadzić do śmierci pacjentów. Doktor obarczyło to byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka. Prokuratura prowadzi 2 śledztwa w tej sprawie. Temperatura w Polsce znów zbliży się dziś do 40 stopni. Szpitale są gotowe na przyjęcie pacjentów, którzy zlekceważą ostrzeżenia. Lekarze i służby apelują, by pić dużo wody i unikać przebywania w pełnym słońcu. Bagatelizowanie zaleceń może się skończyć nawet udarem cieplnym. Jak mówi Mariusz Wielocha, ratownik medyczny z Radomia, mogą mu towarzyszyć różne objawy.
5: Dreszcze, temperatura, złe samopoczucie, apatyczność, osłabienie. Mało tego, czasem w ekstremalnych takich sytuacjach dochodzi nawet do majaczenia. To nie są takie sytuacje, które należałoby jakoś zbagatelizować, czy należałoby jakoś je pominąć.
1: Pamiętajmy o nawodnieniu i nakryciu głowy. Unikajmy też przebywania na słońcu do godziny 16:00.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wakacje wystartowały, a górale zacierają ręce. W ostatnich dniach zaczęły napływać rezerwacje. Tradycyjnie już pierwsze 2 tygodnie wakacji będą słabsze. Więcej gości zapowiada się od połowy lipca, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
6: W każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40% przez pierwsze 2 tygodnie, powyżej 50%. W trzecim 60% widzimy już w tej chwili w 4. tygodniu wakacji.
1: Najwięcej rezerwacji pochodzi od gości z Polski, jednak pojawiły się też rezerwacje od Litwinów, Niemców czy Słowaków.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Prawie 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Bad Boys Blue w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jeśli o pociąg chodzi, to gdziekolwiek, byle z klimatyzacją. A to się okazuje trudne, jak się wczoraj właśnie okazało. Na zegarze 17 minut po 10, 29 dzień czerwca w kalendarzu. Kolejny upalny dzień przed nami. No i pytanie, co zjeść? Co jeść, co gotować w taką pogodę? To jest jedno z najczęściej zadawanych mi ostatnio pytań, także przez Was, więc ja dzisiaj też Was zapytam, bo u mnie chłodnik na śniadanie, obiad i kolację, a jak to wygląda u Was i jakie chłodniki? Czy tylko ten buraczany, czy są jeszcze jakieś u Was inne? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Czekam na pomysły na to, co można jeść, gdy jest taki upał właśnie, gdy czasami nawet jeść się nie chce. A do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus, idealny i na plażę, i na trawkę można sobie spokojnie rozłożyć i być może spałaszować coś, co przygotowaliście i nie gotowaliście tego, żeby uniknąć tego ocieplenia. 691-141-141.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W dwie minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Letni booster konferencyjny w hotelu Focus Premium Warszawa dodaje mocy Twoim spotkaniom. Wybierz 50% zniżki na wynajem sali lub 10% na cały pakiet konferencyjny. A do tego letnie bonusy, bezpłatny parking i lemoniadę do przerwy kawowej. Rezerwuj teraz mice.warsaw@focushotels.pl.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko złoty 99 za kilogram.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
19: I dokąd wtedy jedziemy?
18: No nie wiem.
19: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
18: A, dobry komana.
20: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95.

0: 5. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus Warszawa.

0: those Russians.
1: Bonnie Amy Rasputin w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii i oczywiście utwór kojarzący się z występem w Sopocie w 1979 roku. I jeśli o Sopot chodzi, to w tym samym miejscu już niebawem wystąpią Albano i Ricky Poveri, czyli festiwal I Love Italia. I jeśli o bilety chodzi na ten festiwal, to trzeba się uśmiechnąć do Janka Pasterskiego i Marka Sierockiego w przebojowej poczcie dzisiaj po 12. Ale na razie Albano i Romina Power, Cisara.

0: Dire Straits w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 18 minut pozostało do 11, czyli coraz bliżej do tego pierwszego meczu Polaków na Wimbledonie. Dzisiaj rozpoczyna się ten najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Maja Chwalińska, początek meczu jej o 12, także o 12 Hubert Hurkacz, a Magdalinet o 14, natomiast Magdalena Fręch o godzinie 15.30, ale już dzisiaj też można na przykład do nas się zgłosić, jeżeli macie ochotę nie tylko kibicować sportowcom naszym na Wimbledonie, ale przede wszystkim sami potrenować, bo nagroda główna w naszej akcji Pokaż jak się ruszasz to mecz albo lekcja tenisa z Kasią Kozimor, naszą radiową rakietą numer 1. Do tego jeszcze rakieta tenisowa i 1000 zł kieszonkowego na podróż do Warszawy, ale oprócz tego każdego dnia do zdobycia zestaw do badmintona, czyli można będzie w kometkę także pograć, więc czekamy na to, jaki jest wasz ulubiony sport, dlaczego to jest wasz ulubiony sport. Załączcie do tego zdjęcie i czekajcie na telefon, a formularz zgłoszeniowy na radioplus.pl.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa. And for love's sake, each mistake, oh, you.

Zapraszam serdecznie do Radia Plus. Mówił Krzesimir Dębski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Midior w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. 3 minuty pozostały do 11:00, a pytam dziś o to, co jeść w takie upały. I Wanda napisała, że wczoraj rano, wieczór i w południe jadła lody plus dużo wody. No i tutaj no, czasami się nie da inaczej. Można jeszcze dorzucić zimnego arbuza z lodówki albo chłodniki. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Służby odnalazły ciało 71-latka. Dwóch kolarzy zmarło podczas wyścigu. Jest areszt dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Zaatakował personel i pacjentów. Dziś kolejny upalny dzień. W wielu miejscach stanęły kurtyny wodne. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny finał poszukiwań kolarza w podwarszawskich Markach. Służby odnalazły ciało 71-latka. Mężczyzna był poszukiwany od wczoraj, kiedy zaginął na trasie wyścigu kolarskiego Poland Bike Marathon. W akcji brali udział m.in. żołnierze. Wcześniej odnaleziono też ciało 30-latka, który zginął na tej trasie. Służby ustalają teraz przyczynę śmierci. Jest 3-miesięczny areszt dla napastnika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Ten 19-latek, przypomnijmy, zaatakował nożem lekarza, pielęgniarkę i pacjentów. Ranił 4 osoby. O szczegółach nasza reporterka Natalia Czarnuch.
2: Prokuratura przedstawiła 19-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób, za co grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia. Podczas przesłuchania podejrzany odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Do ataku z użyciem 15-centymetrowego noża doszło w czwartek po południu. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Napastnik został obezwładniony przez rannego lekarza, a następnie przekazany służbom.
1: Według wstępnych ustaleń 19-latek był pod wpływem narkotyków. Mają to potwierdzić badania krwi. Autostrada A4 nadal jest zablokowana. To po zderzeniu 4 ciężarówek w Gliwicach na trasie w kierunku Wrocławia. Przypomnijmy, w wypadku zginęła jedna osoba.
3: Ruch pojazdów odbywa się objazdem drogą zbiorczą, z której kierowcy mają możliwość ponownie zjechać na autostradę A4, jak i autostradę A1.
1: Mówi Marzena Szwed z gliwickiej policji i apeluje o wybieranie alternatywnych dróg i stosowanie się do poleceń służb. 35 metropolitów otrzymało paliusze od papieża. Wśród nich są kardynał Konrad Krajewski z Łodzi, kardynał Grzegorz Ryś z Krakowa i arcybiskup Andrzej Przybylski z Katowic. Paliusze to symbole jedności z biskupem Rzymu. Zostały wręczone podczas mszy świętej w Watykanie, w uroczystość świętych Piotra i Pawła. Te pasy z białej wełny ozdobione krzyżami wyrażają zobowiązanie każdego pasterza, ale także każdego chrześcijanina, aby brał na swoje ramiona powierzonych mu braci i siostry, mówił Leon XIV.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przez Polskę przechodzi fala niemal 40-stopniowych upałów. W wielu miejscach stanęły kurtyny wodne, które dają mieszkańcom chwilę wytchnienia. Tak jest m.in. w Radomiu.
4: No bo my lubimy wodę.
5: Przeważnie każdy, kto przychodzi tędy, zrasza się wodą. Na pewno to pomaga w taki upalny dzień.
6: Chłopaki się cieszą, to jest ważne, dzieci się bawią. Miło takie, że ktoś to zorganizował.
1: Dziś już o 10:00 termometry w Kozienicach pokazały ponad 35 stopni. W ciągu dnia temperatura może wzrosnąć do niemal 40.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: Prawie 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Kombi, nasze rendezvous w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. Prawie 20 minut po 11 teraz na zegarze. Jeśli o randkę chodzi, to nie trzeba nigdzie się wybierać, bo i tak wszystko się lepi do nas. No, taka pogoda. Ale właśnie, co w taką pogodę jeść? O to dzisiaj pytam. Pojawiają się tradycyjne letnie obiady. Ziemniaki, młode ziemniaki, do tego jajko sadzone i zimne zsiadłe mleko. Jednak pogotować już trochę trzeba. Przydałaby się jeszcze do tego na przykład fasolka szparagowa. Pytam Was o to, co gotować lub najlepiej nie gotować, ale co jeść, żeby było i sycące, i orzeźwiające. 691 141 141 SMS-owy numer dla Was. Jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości od Was, a do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Letni booster konferencyjny w hotelu Focus Premium Warszawa dodaje mocy Twoim spotkaniom. Wybierz 50% zniżki na wynajem sali lub 10% na cały pakiet konferencyjny. A do tego letnie bonusy, bezpłatny parking i lemoniadę do przerwy kawowej. Rezerwuj teraz mais.warsaw@focushotels.pl.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
4: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: Queen w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 12. A ja pytam o to, co jeść w taki upał jak dzisiaj albo wczoraj. I piszecie, i Sylwia między innymi napisała. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Sylwia, napisałaś o tym, że chłodnik z cukinii i ogórków. Pycha. Opowiadaj.
1: Bardzo dobrze.
0: Opowiadaj. Surowa cukinia, czy trzeba z nią coś zrobić?
1: Oczywiście nie. Mhm. Surowa cukinia, surowe ogórki, to wszystko solę. Mhm. Na noc wstawiam do lodówki, potem odciskam wodę z solą. Dodaję sok z cytryny, maślankę lub kefir z jogurtem, jak to lubi. Mhm. Szczypiorek, koperek, pieprz. I na koniec można dodać ser feta lub twaróg, w zależności od tego, co kto lubi.
0: Brzmi,
1: polecam.
0: Brzmi to pysznie. Czyli jeszcze tylko się upewnię, te ogórki i cukinie trzeba zatrzeć na tarce, tak? Czy pokroić?
1: Tak, ale okay. Jak roję, ja bardzo, bardzo cienkie plasterki. Tak, tak. I one są sprężyste, jak je posolę i na drugi dzień z lodówki wyjmę, odsączę wodę z solą. Są bardzo sprężyste i chrupiące. Pyszne.
0: Czyli mamy pomysł na to, co jak jeść, żeby nie gotować, ale żeby było pysznie.
1: Tak, tak.
0: No to gratuluję, prezent mam dla ciebie. Czy wakacje
1: Dziękuję.
0: Już jeszcze przed tobą, czy ty już po urlopie, czy jakieś może będzie w tym roku?
1: Przede mną, ale jeszcze nie mam jakichś większych planów.
0: Mam nadzieję, że ręcznik od Radia Plus będzie ci towarzyszył na wakacjach i będziesz miło o nas myśleć.
1: Z pewnością.
0: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: No i oby chłodu jak najwięcej dzisiaj
1: się Dziękuję zdarzyło.
0: Wzajemnie.
1: Do usłyszenia. Pozdrawiam,
0: Dzięki.
1: Do usłyszenia.
0: Michael Jackson i Billie Jean teraz w Radiu Plus.

0: Znamy się tylko z widzenia i Trubadurzy. Lato z nutą nostalgii w Radiu Plus trwa, a będzie można się poznać nie tylko ze słyszenia, z widzenia być może, ale tak bardziej już z widzenia, ponieważ do zdobycia jest mecz, a właściwie lekcja tenisa z Kasią Kozimor. To dlatego, że trwa Wimbledon, dzisiaj się rozpoczyna oficjalnie za kilkanaście minut, 18 właściwie, na korcie zamelduje się Maja Chwalińska i będziemy jej kibicować, ale będziemy też kibicować Wam w tym, żebyście się ruszali i pokazali nam to, jak się ruszacie, podzielili się swoją pasją. Na radioplus.pl jest specjalny formularz Pokaż, jak się ruszasz. Prosimy o zdjęcie i opis Waszej ulubionej aktywności fizycznej, takiej, która daje Wam naprawdę mnóstwo szczęścia i zdrowia także. Ale to też może być bieganie, spacerowanie, to może być również tenis, bo tak jak przypominam, jak już mówiłam, do zdobycia jest lekcja tenisa z Kasią Kozimor. Do tego jeszcze rakieta tenisowa i kieszonkowe na przyjazd do Warszawy, ale oprócz tego jeszcze każdego dnia do zdobycia zestaw do badmintona, bo w kometkę możemy grać nawet jeśli nie jesteśmy super sprawni. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
6: No to w czym problem?
5: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
6: No i?
5: No i obawiam się, że nie zdąży.
6: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
7: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: O reklamie.

0: Malinowy Król i Urszula na koniec 11, 12 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości i Przebojowa Poczta. Ja za dziś dziękuję. Do usłyszenia, do jutra.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Próba otrucia prezydenta Karola Nawrockiego jest reakcja prokuratury. Kilkadziesiąt odwołanych połączeń na kolei to przez ekstremalne upały. Odwiedzimy też Londyn. Maja Chwalińska rozpoczyna grę w Wimbledonie. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy reagują na sensacyjne informacje z wywiadu rzeki z prezydentem. Prokuratura zbada rzekomą próbę otrucia Karola Nawrockiego. W książce opisał on, jak gwałtownie pogorszył się jego stan zdrowia i doszło do chwilowej utraty przytomności w czasie spotkania z wyborcami. Z urzędu wszczęto właśnie postępowanie.
2: W sprawie narażenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w związku ze zdarzeniem z czasu kampanii wyborczej, gdy jako kandydat na prezydenta przebywał na terenie Ząbkowic i Dzierżoniowa. Będzie to wyjaśniane, czy tam rzeczywiście doszło do czegoś takiego i czy było to spowodowane działaniem osób trzecich.
1: Mówi Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Informacje o możliwej próbie otrucia znalazły się w książce Skąd się wziął Karol Nawrocki? Ten wywiad rzeka z prezydentem przeprowadził historyk profesor Andrzej Nowak. Ponad 70 odwołanych połączeń to dziś w kolejach wielkopolskich. Powodem upały, które wpływają na bezpieczeństwo podróży.
3: Wiąże się to zarówno z wyboczeniami torów, z zanikiem napięcia w sieci. Także na wiele tych aspektów ta pogoda ma wpływ i te ekstremalnie wysokie temperatury.
1: Powiedział nam Dariusz Kaszyński z kolei wielkopolskich. W większości przypadków nie ma komunikacji zastępczej, bo jak informuje przewoźnik, przez warunki pogodowe trudno jest ją zapewnić.
3: Te odwołania staramy się w taki sposób realizować, aby te przerwy w rozkładzie jazdy nie były problematyczne dla pasażerów, także nie będzie sytuacji, w której przerwa między danymi pociągami w danym kierunku będzie wynosiła 1,5 godziny czy 2 godziny.
1: Z rozkładów zniknęły połączenia m.in. do Wrześni, Gniezna, Leszna czy Wolsztyna. Uwaga kierowcy, do odwołania zamknięty jest fragment S17 w Lubelskiem. Chodzi o odcinek między węzłami Żyżyn i Skrutki w stronę Warszawy. W weekend doszło tam do uszkodzenia jezdni. Pojawiło się wybrzuszenie, mówi Łukasz Minkiewicz, rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA.
4: My obecnie analizujemy, skąd się wzięła ta nierówność, dlaczego ona powstała, no i będziemy podejmować jak najszybciej działania naprawcze. Jest to dla nas temat priorytetowy, żeby kierowcy jak najszybciej mogli wrócić na drogę S17.
1: Objazd starą trasą, drogą krajową numer 17, obowiązuje do odwołania.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Londynie rozpoczął się Wimbledon. Dzisiaj zobaczymy aż 4 polskich tenisistów. Na kortę wychodzi właśnie Maja Chwalińska. Rewelacja ostatniego French Open w pierwszej rundzie zagra z Malanchayą Savankią. Polka jest faworytką tego starcia, bo Tajka zajmuje dopiero 164. miejsce w rankingu i musiała przebijać się przez kwalifikacje. A przypomnijmy, dziś pierwsze mecze na Wimbledonie zagrają też Hubert Hurkacz, Magdalinet i Magdalena Fręch. A my przypominamy, że z okazji Wimbledonu Radio Plus ruszyło z akcją Pokaż jak się ruszasz. Pytamy Was o ulubione sportowe aktywności. Do wygrania m.in. lekcja tenisa z najlepszą tenisową zawodniczką Radia Plus, Kasią Kozimor. Szczegóły na radioplus.pl.
5: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Tragedia podczas wczorajszego wyścigu kolarskiego w Markach. Na metę nie dotarło 2 zawodników. Służby już wczoraj odnalazły ciało 30-letniego kolarza Kateny Wyszków. Dziś natrafiły na zwłoki drugiego, 71-letniego uczestnika imprezy Bike Marathon. Wydarzenie odbyło się mimo prognozowanych rekordów ciepła. Zmieniamy temat w wiadomościach Radia Plus. Rozpoczyna się szczyt sezonu remontowego na warszawskich torowiskach tramwajowych. Od dziś tramwajarze pracują w rejonie węzła Kino Femina, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
6: Prace będą prowadzone w 2 etapach z częściowo zachowanym ruchem tramwajowym, więc w pierwszym etapie, który potrwa do początku sierpnia, tramwaje nie będą jeździły Aleją Solidarności od Okopowej do Kina Femina i Aleją Jana Pawła II od Kina Femina do przystanku Stawki.
5: Utrudnienia czekają także kierowców. Z uwagi na pracę na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II i Alei Solidarności niemożliwy jest przejazd przez środek skrzyżowania. Słonecznie, upalnie, bez opadów, maksymalnie dziś 36 stopni, znów naprawdę bardzo gorąco. Ciśnienie umiarkowane 1016 hektopaskali, wiatr umiarkowany z północy, biometr nam nie sprzyja.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Marek Sierocki, dzień dobry w poniedziałek.
2: Jan Pasterski również. Zaczynamy nowy tydzień. Dziś jeszcze będziemy rozdawali zaproszenia na koncert 18 lipca w Sopocie, a zaczynamy utworem A Like Chopin. Wykonawca to oczywiście Gazebo.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Już 18 lipca wielki włoski koncert w Operze Leśnej w Sopocie. Wystąpią Albano, a także grupa Ricky Epover. I wczoraj razem z Jankiem zrobiliśmy audycję. Tak? Piękna audycja. Janek mówił głosem polskim, głosem Albano w naszym muzycznym alfabecie. Różne ciekawostki o początkach współpracy z Adriano Celentano. No i także zaproszenie na koncert, a my takie zaproszenia fizycznie mamy dla naszych słuchaczy.
2: Mamy, jeszcze kilka nam zostało. Dajcie znać w jednym zdaniu, dlaczego chcielibyście się pojawić w Sopocie i to już właściwie za niespełna 3 tygodnie. Czekamy na krótkie uzasadnienie SMS-owe pod 691-141-141.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 29 czerwca 1953 roku urodził się Colin James Hay. Wokalista, muzyk zespołu Men at Work, australijskiej formacji. Za chwilę zagramy największy hit tego zespołu, ale Colin James Hay występuje również w formacji Ringo Starr and his All-Star Band. Wielkie gwiazdy pojawiają się na koncertach Ringo Starra, między innymi Colin James Hay, lider, frontman grupy Men at Work. Down Under to ten najsłynniejszy przebój australijskiej formacji.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Tina Turner i Golden Eye, niezapomniany utwór z filmu o przygodach agenta 007 Jamesa Bonda. 18 lipca. Wielki koncert w Operze Leśnej. Albano i zespół Ricky Poveri. My będziemy już wcześniej, dzień wcześniej, i Albano obiecał nam, że zrobi taki aneks do naszego muzycznego alfabetu, który miał miejsce wczoraj i pojawi się w naszej audycji na żywo 19. Przepraszam, 17 to będzie, a 18 też z Opery Leśnej będziemy prowadzili audycję.
1: Wczoraj, tak jak wspomniałeś, już pierwszy wywiad z Albano ukazał się w muzycznym alfabecie. Gdyby ktoś nie miał okazji posłuchać albo chciałby jeszcze raz, by mu się podobało, to można na radiopuls.pl w podcaście Muzyczny Alfabet. A teraz a propos, że już jesteśmy przy tych biletach, to kolejna osoba, której udało się wygrać podwójne zaproszenie do Sopotu. Z nami Radek. Radku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Witamy serdecznie.
1: Dobry, cześć. Wiemy, że postarałeś się bardzo i zrobiłeś to właściwie dla swojej żony, która jest ogromną fanką
2: Albano. Tak, dokładnie. Dokładnie, dokładnie. Ona nawet pewnie w ogóle nie podejrzewała, że można jakkolwiek się dostać, bo zawsze z tymi biletami to są trudności, a to, no mówię, różne okoliczności, które niekoniecznie się składają, a tutaj po prostu no, niesamowita niespodzianka. Nie?
1: Bardzo się cieszymy, to powiedz, jeszcze macie daleko do Sopotu?
2: Z Warszawy, także myślę, że tam pociągiem nie będzie.
1: W takim razie ty też jesteś, jak zakładam, fanem włoskiej muzyki.
2: Tak. No, jestem rocznik 75, więc generalnie Italo Disco, no to tak naprawdę od dzieciństwa generalnie się przewijało gdzieś tam cały czas, także tutaj włoska piosenka jak najbardziej.
1: Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wam zrobić przyjemność. Przekazuj zatem dobre informacje żonie i bawcie się jak najlepiej w Sopocie. Dzięki, do usłyszenia.
2: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Cześć, cześć.
0: Pozdrawiamy również i sięgamy na półkę z naszymi płytami. Wyciągamy album z największymi hitami zespołu Saragossa Band. To formacja, która powstała w roku 1977 i już pierwszy singiel Big Bamboo Ajajaj stał się hitem. Zespół łączył elementy disco z takimi gorącymi karaibskimi klimatami. Nad brzmieniem czuwał Anthony Moon. No i potem kolejne single, Disco Boogie Woogie, czy Malajka, a także Zabadak, czy Rastaman odnosiły sukcesy. W roku 1980 na singlu ukazał się utwór Ginger Red, taki wakacyjny, trochę nawiązujący do klimatów muzyki reggae. To teraz właśnie ten utwór z albumu z największymi hitami niemieckiej formacji Saragossa Band, Ginger Red.

0: Suburbia to wielki hit duetu Pet Shop Boys. Neil Tennant i Chris Lowe nagrali ten utwór na swój pierwszy album zatytułowany po prostu Please.
1: Zastanawiam się, czy w roku 86, 29 czerwca też było tak upalnie jak dzisiaj. Tego nie wiem, chociaż może pod względem muzycznym trochę tak, dlatego że wtedy właśnie ukazał się piąty album studyjny duetu Eurythmics pod tytułem Revenge.
0: Z tego krążka pochodzi utwór Miracle of Love. Przed nami Annie Lennox i Dave Stewart, czyli Eurythmics.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Letni booster konferencyjny w hotelu Focus Premium Warszawa dodaje mocy Twoim spotkaniom. Wybierz 50% zniżki na wynajem sali lub 10% na cały pakiet konferencyjny. A do tego letnie bonusy, bezpłatny parking i lemoniadę do przerwy kawowej. Rezerwuj teraz mice.warsaw@focushotels.pl.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
6: Co się zmieniło?
5: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
7: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
13: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: WLW za nami wielki przebój, aby takie wielkie taneczne hity pojawią się w audycjach, które są już od dziś, od godziny 20 na antenie Radia Plus, przeboje z nutą nostalgii, zmiksowane non-stop. Od poniedziałku do czwartku, od 20 do 22, w piątki i w sobotę oczywiście zapraszamy na nasze prywatki. Będzie tanecznie, będzie mało gadania, dużo grania, wszystko zmiksowane, będzie nadawało się do tańca.
1: 6 dni w tygodniu to brzmi jak dobry wakacyjny plan i tak dokładnie jest. A na koniec naszego poniedziałkowego spotkania w tym składzie teraz Kobranocka, Kocham Cię jak Irlandię.
0: A w tym składzie usłyszymy się jutro tuż po godzinie 12. Janek zostaje z Państwem jeszcze przez 3 godziny.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Prokuratura zajmuje się tragedią na maratonie rowerowym. Pod Warszawą zginęły dwie osoby. Upały nie odpuszczają i MGW ponownie wydało ostrzeżenia trzeciego stopnia. Zniszczył figurę Matki Boskiej i groził rodzinie. Jest areszt dla mężczyzny spod Lubina. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Poszukiwania zakończone, teraz do akcji wchodzą śledczy. Prokuratura zajmuje się tragedią na trasie wyścigów kolarskich Poland Bike Marathon w podwarszawskich Markach. Służby znalazły ciało 71-letniego zawodnika, który wczoraj zaginął na trasie.
2: To był wyścig ostatni Kazimierza, można powiedzieć. Wyścig, który wygrał, bo wczoraj rozmawialiśmy przed wyścigiem. Chciał bardzo wygrać ten wyścig i w moim mniemaniu, w jego też, on ten wyścig wygrał. Natomiast już go nie będzie na pozostałych imprezach. No cóż, tyle to tak mogę powiedzieć. No, jest nam bardzo przykro i smutno, bo to był przyjaciel wszystkich.
1: Mówił organizator Grzegorz Weiss. To druga śmierć na tych wyścigach. Wcześniej znaleziono ciało innego zawodnika, 30-latka. Organizator zapewnia, że mimo rekordowych niemal 40-stopniowych upałów, wszystko było dobrze przygotowane.
2: Wszystko zapewniliśmy, co mogliśmy, co w naszej mocy. Ponad stan, mi się wydaje nawet, więc tu wszystko zadziałało. Zagwarantowaliśmy picie, wodę, wszystkie bufety, kurtyny wodne na trasie były zacienione. Trasa w 95% liściastym lesie była.
1: Śmiercią mężczyzn i przygotowaniem imprezy zajmuje się już prokuratura. A upały nie odpuszczają. MGW ponownie wydało ostrzeżenia trzeciego stopnia przed gorącem i burzami prawie dla całej Polski. Niebezpiecznie może być do późnego wieczora. Już teraz strażacy pomagają przy zabezpieczaniu zerwanych dachów i usuwaniu powalonych drzew. Między innymi w okolicach Nowego Miasta Lubawskiego wiatr zerwał dachy w Kuligach i Linowcu.
3: Uszkodzenie dachu polega na zerwaniu z połaci dachu około 5 płyt eternitu. Strażacy w tym miejscu cały czas działają. Na szczęście podczas tych zdarzeń nie odnotowaliśmy żadnych osób poszkodowanych.
1: Mówił Kamil Szczech ze Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim. Sporo pracy służby miały też po burzach w nocy, m.in. w Wielkopolsce i w Lubuskiem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 3 miesiące aresztu dla 29-latka z okolic Lubina. Mężczyzna najpierw zniszczył świętą figurę, a później groził śmiercią swoim bliskim. Według świadków wykrzykiwał wulgarne i obraźliwe słowa pod adresem Matki Boskiej. Policja szybko zidentyfikowała i zatrzymała mężczyznę. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Setki śniętych ryb pod łodzią. Zbiornik w Andrespolu należący do gminy kilka dni temu został odcięty od wody z rzeki, a ryby zaczęły umierać. Na miejscu był nasz reporter Grzegorz Mnich.
4: Niesamowity fetor, nie można tutaj nawet na dłużej się zatrzymać.
5: Okropny fetor, no aż mnie, nie wiem, cofa mnie na wymioty, jest mi bardzo niedobrze.
6: Tutaj widać, że leżą duże, małe, średnie ryby, jest ich po prostu cała masa.
7: No myślę, że na pewno setki, jak nie więcej.
8: Nie wiem, może mają za duszno, za ciasno. Stawy gminy.
4: Czyli gmina odpowiada?
8: Tak.
5: Wczoraj jeszcze pływały, agonalnie trzepały się, próbowały jeszcze jakoś tam ostatnie te powietrze łapać. W tej chwili już widzimy, że woda martwa, nic się nie ruszy.
4: Żadnych służb tutaj nie widzimy, a dzwoniliście, interweniowaliście.
5: Tak, oczywiście dzwoniliśmy, powiadomiliśmy odpowiednie służby. Proszę bardzo, nic się nie dzieje, jest cisza i spokój.
6: Dokładnie, tak jest.
9: Nie wiem, czy ktoś się tym zajmie, czy nie, zobaczymy.
1: Władze gminy Andrespol odmówiły nam komentarza.
10: Wiadomości z Warszawy. Marcin Sikora. W nocy naprawiono jedną z dróg startowych na lotnisku Chopina. Wyłączona z użytku została wczoraj, a od rana znów funkcjonuje. Przerwa nastąpiła przez wykryte na drodze drobne pęknięcia. Żar leje się z nieba. Jest niebezpieczny nie tylko dla ludzi, ale także dla psów i kotów. Główny inspektorat weterynarii przypomina najważniejsze zasady opieki nad zwierzętami podczas upałów. Podstawa to zapewnienie wody, chłodnego miejsca w cieniu i niezamykanie czworonogów w samochodzie nawet na chwilę. Trzeba też zwracać szczególną uwagę na wszelkie objawy przegrzania u zwierząt, mówi weterynarz z przychodni w Nadarzynie Wojciech Ostachowicz.
11: Między innymi przyspieszony oddech, ogólne osłabienie, nadmierne ślinienie się, zaburzenia równowagi. W skrajnych przypadkach jest to utrata przytomności. Warto też zajrzeć, że tak powiem, psu do pyska i sprawdzić jego błony śluzowe na dziąsłach. W przypadku przegrzania będą intensywnie czerwone.
10: W przypadku wystąpienia takich objawów należy jak najszybciej skontaktować się z weterynarzem.
0: Sport.
12: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
10: Upalnie ze słońcem, bez deszczu, 36 stopni maksymalnie, wiatr umiarkowany z północy, ciśnienie też umiarkowane, 1016 hektopaskali, biometr niekorzystny.
12: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: I Righteous Brothers już teraz w Radio Plus Unchained Melody. Dzień dobry, Janek Pasterski.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich,

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Przyjemne dźwięki Malcolm McLaren i Catherine Deneuve to Pari Pari w Radiu Plus, a w naszym radiu trwa zabawa Pokaż jak się ruszasz. To przy okazji tego, że właśnie wystartował Wimbledon. No, co prawda na aktywność być może w tym momencie dokładnie, to bym jeszcze poczekał chwilę, aż się odrobinę chłodniej zrobi, bo dzisiaj 40 stopni w wielu miejscach naszego kraju, ale pytamy was o to, jaki sport lubicie uprawiać, być może to właśnie tenis, a być może coś zupełnie innego. Zróbcie zdjęcie, wyślijcie na radioplus.pl, bo do zdobycia codziennie zestawy do badmintona, a także nagroda główna, czyli możliwość zagrania z Kasią Kozimor, naszą redakcyjną koleżanką tutaj w Warszawie. W tenisa w prezencie otrzymacie rakietę tenisową i jeszcze kieszonkowe w wysokości 1000 zł, także zapraszam. Warto o to powalczyć. A dzisiaj, no właśnie, a dzisiaj jeszcze też będziemy mieli dla was nagrody i na pewno się podzielimy. Póki co dajcie znać, pokażcie jak się ruszacie, bo warto.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa. Reklama.
2: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
3: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
2: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
3: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
4: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.

0: Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%.

0: Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Pozdrawiam wakacyjnie. Wszystkiego dobrego. Słońca. Na zewnątrz i wewnątrz. Piotr Frączewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Dangerous to Roxette. W Radiu Plus temperatury nie odpuszczają, 40 kresek w cieniu w wielu miejscach Polski dzisiaj, no a w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Tropików. Proszę, to się wstrzeliliśmy. Całkiem nieźle. Ja bym jeszcze dodał Międzynarodowy Dzień Używania Klimatyzacji i wszystkiego, co daje przyjemny chłód. Może uda nam się chociaż odrobinę muzycznie teraz ochłodzić, bo oto Patrick Swayze, She's Like a Wind.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Warius Manxi, piosenka księżycowa to za nami, a przed nami wiadomości o 14.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: W miniony weekend utonęły 24 osoby, tylko na Mazurach 4. Ratownicy apelują o rozwagę. Powiemy też o rowerowej pielgrzymce na Jasną Górę. Jutro wyruszą na nią parafianie z Żar. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 24 osoby utonęły w miniony weekend, tylko wczoraj 17. Według danych policji to najwięcej od 1 czerwca. Służby apelują, by kąpać się na strzeżonych kąpieliskach i nie wchodzić do wody pod wpływem alkoholu. Tylko na Mazurach w ciągu weekendu utonęły 4 osoby. O szczegółach teraz Anita Zalewska.
2: W sobotę 28-latek wypłynął na materacu na jezioro w powiecie mrągowskim. Wpadł do wody i nie był w stanie samodzielnie wypłynąć.
3: Po tym jak jego znajomi, z którymi jak się okazuje wcześniej na plaży pił alkohol, wszczęli alarm, na ratunek ruszył policjant, który był tam w czasie wolnym od służby, wydobył mężczyznę na brzeg, ale mimo udzielonej pomocy 28-latek nie odzyskał funkcji życiowych.
2: Mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. W niedzielę utonęło 3 mężczyzn. W powiecie działdowskim zginął 51-latek, który wszedł do wody w miejscu objętym zakazem kąpieli oraz 24-latek, który przed pływaniem pił alkohol. W powiecie ełckim utonął 76-latek.
1: Od 1 kwietnia do dzisiaj utonęło w Polsce łącznie 96 osób. 3 osoby zostały poszkodowane, kilkadziesiąt ewakuowano. To bilans nocnego pożaru bloku na poznańskim Grunwaldzie. Ogień pojawił się w mieszkaniu na 1. piętrze przy ulicy Rycerskiej.
4: W trakcie zdarzenia ewakuowano łącznie 50 osób. 3 starszych lokatorów zostało zabranych przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala z uwagi na podejrzenie pod truciem. Straż pożarna ugasiła ogień. Jak ustalono na miejscu zdarzenia, mieszkanie w chwili pożaru było puste.
1: Relacjonował Łukasz Paterski z policji w Poznaniu. Jeszcze dziś oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rozpoczęły się wakacje, a z nimi pielgrzymki. Jutro pątnicy z Żar rozpoczną rowerową podróż na Jasną Górę, mówi ksiądz Józef Suchan z parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach.
5: Przed nami ponad 500 kilometrów. Wyruszamy z Żar do Częstochowy. I oczywiście w tym roku chcemy przede wszystkim zatrzymać się w najważniejszych sanktuariach tutaj w naszej okolicy, czyli we Wschowie, w Licheniu, w Zduńskiej Woli. To taki nasz jest plan na tegoroczne pielgrzymowanie.
1: Rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy jutro po mszy świętej o 9 rano.
6: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Nie mieliśmy wiedzy, że zwolniony pracownik był sygnalistą, tak Zarząd Dróg Miejskich tłumaczy się z decyzji o zwolnieniu mężczyzny, który miał posiadać taki status. Zgodnie z prawem informacja o statusie sygnalisty mogła być przekazana wyłącznie za zgodą lub przez samego pracownika. ZDM podkreśla też, że decyzja o wypowiedzeniu umowy o pracę związana była z nieprawidłowym wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych. A chodzi o bohatera artykułu portalu Zero.pl, który napisał do ratusza skargę na pracodawcę. Tramwaje warszawskie rozpoczęły dziś pracę na ostatnim niewyremontowanym odcinku torowiska w ciągu ulicy Grójeckiej. Od poprzedniego generalnego remontu w tym miejscu minęło 25 lat, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
7: Są ograniczenia prędkości, tramwaje miejscami zwalniają do 10 bądź 20 km na godzinę, nie ma tam odwodnienia, powstają tak zwane wychlapy, czyli miejsca, gdzie woda uszkadza konstrukcję torowiska, więc w ramach prac zbudujemy odwodnienie i wymienimy całe torowisko wraz z podbudową. Więc tutaj komfort przejazdu znacząco poprawi się.
6: Wakacyjne prace dotkną także pętli Winnica. Zaplanowano tam naprawę gwarancyjną przejazdów oraz nawierzchni przy peronach tramwajowych Winnica i Grzymalitów. Upalnie, ze słońcem, 0 opadów dzisiaj w Warszawie, z północy powieje umiarkowany wiatr, ciśnienie też umiarkowane 1015 hektopaskali, a na termometrach maksymalnie 36 stopni. Uważajcie na siebie, biometr nam nie sprzyja.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Panowie z Modern Talking już teraz wiśniowo, tak można chyba powiedzieć, Sherry Lady w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Disappointed Sisters, I'm so excited, i tak jakoś się przyjemnie zrobiło, prawda? Nasza zabawa trwa w najlepsze, to znaczy zabawa, w której pytamy was o to, jak się ruszacie, jakie sporty lubicie uprawiać. Co prawda troszkę próbujemy się wybić na Wimbledonie, który właśnie ruszył, ale no to mogą być zdjęcia sportów, które uprawiacie zupełnie innych, na przykład jak chodzicie z kijkami, Nordic Walking, albo jak biegacie, albo jakaś ścianka wspinaczkowa. No, takie rzeczy. Takie rzeczy mogą być. Takie zdjęcie możecie nam wysłać na radio+.pl. Do tego zachęcamy, bo codziennie w innym paśmie rozdajemy wam zestawy do badmintona, a nagroda główna to nie byle jaka, bo to będzie lekcja tenisa z Kasią Kozimor, naszą redakcyjną koleżanką, która świetnie w tenisa gra. Damy też na zawsze dobrą rakietę tenisową i 1000 zł kieszonkowego. To takie rzeczy, do tej zabawy zachęcamy. A teraz słuchajcie, mam dla was ręcznik plażowy. No, pogoda taka ostatnio, że nic, tylko człowiek by gdzieś poleżał, najlepiej w jakimś cieniu. Gdyby ktoś potrzebował takiego ręcznika właśnie, to zachęcam, czekam do wysyłania SMS-ów pod 691-141-141.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
2: Po reklamie.

0: Laura Branigan i Self Control to za nami, a ja dodzwoniłem się teraz do Kasi, do Lublina. Kasiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Zakładam, że w Lublinie też dzisiaj upalnie, prawda?
1: Tak, upalnie jest bardzo. Mamy 41 stopni.
0: No to nieźle. To co powiesz na ręcznik do plażowania? Czy coś takiego się przyda? Bo pewnie kiedyś nad morze się wybierzecie.
1: Oj, bardzo się przyda. Niedługo wybieram się na urlop z dzieckiem i słucham Radia Plus cały czas, więc chciałabym go mieć ze sobą.
0: Świetnie, na pewno tak będzie. Dobrego urlopu życzę.
1: Dziękuję wzajemnie, pozdrawiam.
0: Trzymaj się, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: typowych latach. Powiew wakacji to dosłownie się słyszy w tej piosence, prawda? Tak człowiek siebie wyobraża, jakby był na urlopie. Mam nadzieję, że dobrze się macie, jak w tytule. Chociaż upalnie i faktycznie trzeba się nawadniać, trzeba się chłodzić, to na słońcu może się delikatnie w głowie zakręcić. My gramy za moment Manam i Krakowski Splin. Pojawi się także Abba i Hany Hany.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Mamo, ten maluch, skąd się tu wziął?
4: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
3: Możemy go zobaczyć?
4: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A w każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
3: Chcę zobaczyć wszystko!
4: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
5: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Letni booster konferencyjny w hotelu Focus Premium Warszawa dodaje mocy Twoim spotkaniom. Wybierz 50% zniżki na wynajem sali lub 10% na cały pakiet konferencyjny. A do tego letnie bonusy, bezpłatny parking i lemoniadę do przerwy kawowej. Rezerwuj teraz mais.warsaw@focushotels.pl.
8: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
9: Co się zmieniło?
8: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
10: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
11: Po reklamie.

na osłodę, Hany Hany, to Abba, a my powoli zbliżamy się do godziny 15, czyli w Radio Plus już za chwilę pora na wiadomości, a będzie je miał dla nas Mikołaj Gromec.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Strzelanina w Niemczech, 5 osób nie żyje. Wypadek na estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni, 2 osoby poszkodowane. Tropikalne upały zbiegły się z Międzynarodowym Dniem Tropików, które obchodzimy dzisiaj. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 5 ofiar śmiertelnych strzelaniny w niemieckim Stade. Według informacji przekazywanych przez niemieckie media, nieznany mężczyzna otworzył ogień w ośrodku dla młodzieży w niewielkiej miejscowości pod Hamburgiem. Jedna osoba została zatrzymana, a informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Jak na razie lokalne władze nie udostępniają zbyt wielu szczegółów dotyczących strzelaniny. Wiadomo, że doszło do niej w miejscowości Stade, niedaleko Hamburga w Dolnej Saksonii. Wiadomo również, że sprawcą był mężczyzna. Nie ma informacji dotyczących potencjalnych motywów ataku. Niemiecka policja nadal prowadzi akcję w miejscu zdarzenia, co może sugerować, że policjanci liczą na zatrzymanie innych osób, które mogły brać udział w zdarzeniu. Według informacji północno-niemieckiej telewizji NDR sprawców miało być kilku, ale tej wersji nie potwierdziła jeszcze lokalna policja.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Wypadek na estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni na końcu odcinka leśnego w kierunku portu dachował bus.
3: Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że w samochodzie znajdują się dwie osoby poszkodowane, które były zakleszczone wewnątrz pojazdu. Strażacy przy użyciu specjalistycznego sprzętu przystąpili do ich uwolnienia. Po ewakuacji z pojazdu osoby poszkodowane zostały przekazane pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.
1: Mówił Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Przez to na obwodnicy Trójmiasta tworzą się ogromne korki. Jest areszt dla 4 podejrzanych o oszustwa internetowe na dużą skalę. Chodzi o 5 tysięcy przestępstw na prawie 4 miliony złotych.
4: Pokrzywdzeni otrzymywali linki do spreparowanych ogłoszeń. Mogli dokonać zapłaty jedynie z wykorzystaniem usługi Blik. Wygenerowany kod do dokonania płatności trafiał do podejrzanych. Uzyskane pieniądze były wypłacane, a docelowo transferowano je na portfele kryptowalutowe.
1: Powiedział nam Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury. Podejrzanym grozi teraz 12 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tropikalne upały zbiegły się z Międzynarodowym Dniem Tropików, które obchodzimy dzisiaj. W obszarach tropikalnych ziemi żyje 80% gatunków zwierząt i roślin na naszej planecie.
5: Klimat subtropikalny to ten klimat, który daje życie. To ten klimat, w którym jest woda. To miejsce najbardziej niepoznane chyba jeszcze przez człowieka, bo przecież w klimacie tropikalnym żyją tysiące gatunków zwierząt, o których istnieniu jeszcze nie mamy pojęcia jako ludzie. I to wciąż są te regiony świata, w których my jako ludzka cywilizacja możemy się i powinniśmy czuć się gośćmi.
1: Mówił podróżnik Zdzich Rabenda, który od lat żyje w subtropikalnej części Wysp Kanaryjskich. Tropiki zajmują 40% powierzchni Ziemi.
6: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Rozpoczął się kolejny etap jazd testowych na stacji techniczno-postojowej Mory, to z pociągiem Siemens Inspiro. Ich celem jest sprawdzenie infrastruktury torowej i przygotowanie obiektu metra do kolejnych etapów odbiorów technicznych. Oddanie do ruchu 3 nowych stacji linii M2 Lazurowa, Chrzanów i Karolin planowane jest jeszcze w tym roku. Politycy opozycji ostrożnie o organizacji referendum w Warszawie. W mieście rozpoczęła działalność organizacja SOR, czyli Stołeczna Operacja Referendalna. Chodzi o zbieranie podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Na ten moment żadna partia opozycyjna nie poparła oficjalnie tej inicjatywy. Będziemy się jej przyglądać, mówi polityk PiSu Karol Karski, z którym rozmawiał Jan Kielak.
7: To także jest tego typu kwestia, czy jakby zaangażowanie się konkretnych partii politycznych tutaj by pomagało takiej inicjatywie, czy też nie. Natomiast myślę, że ta inicjatywa rozwija się samodzielnie.
6: Pod wnioskiem musi podpisać się ponad 130 tysięcy mieszkańców.
8: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
6: 36 stopni maksymalnie, dużo słońca, upał, zero opadów. Z północy umiarkowany wiatr, biometr niekorzystny, ciśnienie umiarkowane 1015 hektopaskali.
8: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: No to już 5 minut po godzinie 15, poniedziałkowe popołudnie, a w głośnikach Chris DeBarg, Lady in Red. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Jak to miło, kiedy pojawia się jego głos. Rod Stewart uwielbiamy po prostu dosłownie. What am I gonna do? To za nami. Gorąco, wręcz upalnie na zewnątrz. To może nie najlepszy moment do tego, żeby, jeżeli oczywiście nie ma jakichś klimatyzowanych warunków, to uprawiać sport. Ale wiecie co? Tak ogólnie to dobrze jest uprawiać sport i właśnie dzisiaj wystartowaliśmy z nową akcją. Prosimy was o to, żebyście pokazali, jak się ruszacie. I troszkę nawiązujemy do tenisa, ponieważ rozpoczął się Wimbledon, ale to nie tak, że musimy mieć samych fanów tenisa na sali, bo być może robicie co innego, być może uprawiacie jogging, po prostu biegacie, chodzicie z kijkami, do Nordic Walkingu gracie w piłkę, w siatkówkę albo właśnie w tenisa. Zróbcie fotkę, wyślijcie nam na radio+.pl. Codziennie w konkretnym paśmie rozdajemy zestaw do badmintona, a przy okazji dajecie sobie szansę, żeby takim swoim zdjęciem wziąć udział w wielkim finale, a w tym finale gwarantowana lekcja tenisa właśnie z Kasią Kozimor, która, jeśli chodzi o tenisa, to jest naprawdę niezła. Do tego mamy dla was jeszcze rakietę tenisową na zawsze w prezencie i 1000 zł kieszonkowego. Także warto.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
6: Gorąco?

A na polskich plażach już coraz tłoczniej, tak? Wakacje oficjalnie rozpoczęły się, pierwszy taki wakacyjny weekend za nami. No i plaże, co prawda coraz rzadziej dzikie, ale plaże są. Pięknych nam przecież plaż w Polsce nie brakuje. To życzymy szczęścia wszystkim odpoczywającym aktualnie nad morzem. Ale nie tylko. I odrobina rock'n'rolla teraz dla nas. Shakin' Stevens.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
8: I dokąd wtedy jedziemy?
7: No nie wiem.
8: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
7: A, dobry komana.
9: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
12: Gastorama!
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
16: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
15: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
16: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
17: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.

0: mniej niż zero to Lady Punk na koniec naszego poniedziałkowego spotkania. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Dobrego popołudnia życzę, Janek Pasterski. Nie porozpuszczajmy się w tej temperaturze i do jutra.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Kontuzja pokonała Maję Chwalińską w Londynie. Polka odpadła z Wimbledonu. Druga osoba została zatrzymana w związku ze strzelaniną w Niemczech. Powiemy też o piłkarskich mistrzostwach Polski, ministrantów i lektorów. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dramat Mai Chwalińskiej w Londynie, nie będzie powtórki z Paryża. Polka przegrała w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu z tenisistką z Tajlandii Manan Chaya Sawang Khe 6-2, 5-7 i 2-6. Tym samym pożegnała się z turniejem. To spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry.
2: Jestem, dzień dobry.
1: Dramaturgii nie brakowało.
2: Maja dość pewnie wygrała pierwszego seta, choć w końcówce miała już małe problemy. Druga partia, bardziej wyrównana, ale z przewagą Polki, która przy piłce meczowej niestety doznała kontuzji. Konieczna była przerwa medyczna, na kostce pojawił się bandaż, no i to wpłynęło na grę naszej tenisistki. Ewidentnie wybiło ją z rytmu, co wykorzystała rywalka i wyrównała. W trzecim secie Maja walczyła, potrafiła odskoczyć, ale na krótko. Potem to przeciwniczka doszła do głosu i wygrała. Nie będzie więc powtórki z Paryża. Maja Chwalińska kończy turniej w Londynie na pierwszej rundzie.
1: Michał Skolimowski. Dziękujemy. Poważny wypadek na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Pomiędzy Łańcutem a Przeworskiem w stronę Korczowej zderzyły się dwie osobówki. Trzy osoby są ranne, a czwórka została zablokowana. Utworzył się tam ogromny korek. Najlepiej zjeżdżać już na węźle Rzeszów Wschód. Powrót na autostradę dopiero w Przeworsku. Druga osoba została zatrzymana w związku ze strzelaniną w Niemczech. Jak już informowaliśmy, nieznany mężczyzna wszedł do ośrodka dla młodzieży i zaczął strzelać w miejscowości Stade pod Hamburgiem. Najnowsze informacje zbiera Mateusz Gołębiewski.
3: Druga osoba zatrzymana to również dorosły mężczyzna. Jak podaje lokalna policja, bilans ofiar na ten moment to 5 zabitych osób. Wszystkie ofiary to osoby dorosłe. Nie wiadomo, ile osób zostało rannych, ani w jakim są stanie. Do tragedii doszło w miejscowości Stade na północ od Hamburga w Dolnej Saksonii. Jak podkreśla landowa policja, zagrożenie już minęło, a sytuacja jest opanowana.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wracamy jeszcze do rywalizacji sportowej. W Gnieźnie trwają Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w halowej piłce nożnej. Zapytaliśmy lektorów i ministrantów, co daje im ta służba.
4: Ja jestem ministrantem już od 5 lat. Lubię służyć przy ołtarzu. Najbardziej mnie fascynuje, jak się macha kadzidłem i nosi się akolitki.
5: Nie jest to obciach wśród kolegów w szkole?
4: Czasami jest, czasami nie. Zależy, jacy koledzy są.
6: Tutaj kolega mnie namówił, żebym poszedł za ołtarz. No i fajnie było.
5: Warto?
6: Warto.
5: Dlaczego postanowiliście zostać lektorami?
7: Żeby zbliżyć się do Pana Boga. To jest bardzo ważne.
8: Bardzo lubię tą posługę.
9: Spotykasz taką niechęć czy agresję wśród rówieśników, ale wszyscy ministranci, i szczególnie my starsi, wiemy, po co przychodzimy.
1: Z ministrantami i lektorami rozmawiała Justyna Malińska. W Mistrzostwach Polski Ministrantów i Lektorów w Gnieźnie bierze udział prawie 1500 uczestników z całego kraju. Jutro finały.

Kolejny dzień ekstremalnych upałów w stolicy. Teraz na termometrach 36 stopni, ale odczuwalna to 37. Niebo praktycznie bezchmurne, jeszcze się upewniam, rzeczywiście. Wiatr północny wieje z umiarkowaną siłą, natomiast ciśnienie jest stabilne i wynosi 1016 hektopaskali. A przed nami, drodzy Państwo, kolejna tropikalna noc, czyli taka, w trakcie której temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Będzie dokładnie 22 w najzimniejszym momencie nocy, a jutro nadal słonecznie, choć odrobinę chłodniej, 32 stopnie.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: 7,5 minuty po godzinie 16. Jarek Budnik, dzień dobry. Witam Państwa w poniedziałek. Bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na letnią odsłonę naszego magazynu reporterów pod nazwą Warszawa żyje latem. Tak, tak, mimo takich upałów, może odrobinę wolniej, ale żyje i sporo się w naszym mieście dzieje. Dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od wizyty na Dworcu Gdańskim, gdzie zostało otwarte nowe przejście pod torami, które oprócz tego, że jest bardzo atrakcyjne wizualnie dzięki muralom, o którym opowiemy już za chwilę, to jeszcze pełni bardzo praktyczną funkcję dla pasażerów.
2: Na pewno się nie będą gnieździć jak sardynki do tego pojedynczego przejścia podziemnego z metrem. Po to jest zbudowane, żeby tego punktu dostępowego do przejścia podziemnego do metra nie był jeden, tylko trzy, cztery nawet, bo mamy windy dodatkowe. W związku z czym ta przepustowość tego przejścia podziemnego powinna być wystarczająca do tego, żeby istotnie większe liczby pasażerów faktycznie przenosić. Przejście podziemne też skonstruowane jest tak, że jest otwarte na wyjście w kierunku centrum handlowego.
1: Zajrzymy tam już za chwilę. Na dalszej części naszego magazynu upał. To czas oczywiście, kiedy najchętniej odpoczywamy nad wodą, ale musimy pamiętać o bezpieczeństwie, bo statystyki utonięć są zatrważające.
3: Nietrzeźwy wypoczynek źle się kończy. Raz się może udać, drugi raz może się udać, ale statystyki pokazują, że co najmniej 1/4 mężczyzn, które utonęła, to są osoby właśnie po użyciu alkoholu, po użyciu innych substancji psychoaktywnych. Więc istnieje bardzo duża korelacja, zbieżność użycia tych substancji i śmierci w wodzie. Więc jeżeli nie chcesz ryzykować, to nie wchodź po alkoholu do wody. Jeżeli tak spędzasz ten czas wolny i taki jest swój wybór, zostań na brzegu.
1: Niezmiennie będziemy Państwu o tym przypominać, a na zakończenie pierwszej godziny dzisiejszego magazynu, jak zawsze, to się nawet latem nie zmienia. Nasza codzienna, krótka wizyta w Watykanie. Jarek Budnik, zapraszam na pierwszą odsłonę naszego wakacyjnego magazynu Warszawa żyje latem w Radiu Plus Warszawa na 96.5 FM.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Od dziś pasażerowie korzystający z dworca gdańskiego mają do dyspozycji nowe przejście pod torami. W korytarzu powstały murale obrazujące historię kolei, co spotkało się z pozytywnym odbiorem pierwszych podróżnych, a celem remontu było jednak przede wszystkim przygotowanie Warszawy Gdańskiej do remontu na dworcu wschodnim. W otwarciu tego łącznika uczestniczył nasz reporter.
2: Dzień dobry, proszę pana. Jak podoba się ten nowy tunel otwarty tutaj między nami, te murale?
3: No, muszę panu powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Pierwszy raz tu jestem. Właśnie celowo zajrzałem, fajnie.
4: Ja, proszę pana, no właśnie wysiadłem jak codziennie z pociągu swojego z Radomia i zobaczyłem tu otwarte, no więc musiałem od razu przyjść, nie bacząc na rozkład zajęć.
5: Bardzo piękny pomysł.
6: Właśnie wysiadłem dopiero z pociągu, więc dopiero co zobaczyłem, no wygląda imponująco, fajnie nawet.
2: To pan właśnie przyjechał, myśli pan, że ten tunel ułatwi poruszanie się po dworcu?
6: Ja tu codziennie wysiadam, więc zdecydowanie tak.
7: Częściowo, bo tam dalej jednak jest wąskie gardło. W tunelu w dojściu do metra, więc dochodzimy do tunelu, który i tak był i dalej jest wąski, więc...
2: Czyli problem jest rozwiązany tylko częściowo, pani zdaniem?
7: Tak. Ale część się rozwiąże, no więc krótszy odcinek będzie ciężki.
8: Marcin Mochocki, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych. Na pewno się nie będą gnieździć jak sardynki do tego pojedynczego przejścia podziemnego z metrem. Po to jest zbudowane, żeby tego punktu dostępowego do przejścia podziemnego do metra nie był jeden, tylko 3, 4 nawet, bo mamy windy dodatkowe. W związku z czym ta przepustowość tego przejścia podziemnego powinna być wystarczająca do tego, żeby istotnie większe liczby pasażerów faktycznie przenosić. Przejście podziemne też skonstruowane jest tak, że jest otwarte na wyjście w kierunku centrum handlowego.
9: Piotr Kledzik, prezes POR SA. Ani chwilę nie było takiej sytuacji, że dworzec był zamknięty. Oczywiście były utrudnienia i czasami pasażerowie zżymali się trochę, no ale to tak zawsze jest. Nie da rady zbudować, żeby zupełnie nie ingerować w materię dworca. To jest 100 milionów złotych w robotach ciężkich, żelbetowych, jak widać, podziemnych oraz wykończeniu i zmianie wykończenia peronów dworców.
8: Warszawa Gdańska jest przewidziana jako dworzec, który przejmie dużą część ruchu dalekobieżnego w czasie modernizacji, dalszej modernizacji warszawskiego węzła kolejowego. W tym przypadku przebudowy kompleksowej, przebudowy Warszawy Wschodniej. Umowa na to warta ponad 3 miliardy złotych została podpisana dosłownie 2 tygodnie temu. Po to zmodernizowaliśmy Warszawę Gdańską, po to dobudowaliśmy to nowe, komfortowe przejście podziemne, połączone z metrem, dużo szersze niż obecnie istniejące przejścia. Po to są zadaszone wszystkie perony, żeby stacja była zdolna do przeniesienia tej większej liczby pasażerów, co nastąpi po zamknięciu dalekobieżnej części Warszawy Wschodniej w kolejnych miesiącach.
1: Obecnie na stacji zatrzymuje się 228 pociągów aglomeracyjnych, a w grudniu dołączą do nich pociągi dalekobieżne skierowane właśnie ze stacji Warszawa Wschodnia.
0: Warszawa żyje latem.
1: A już za chwilę o tym, co zrobić, by wypoczynek nad wodą był po prostu bezpieczny.

0: grudnia w Polsce utonęło 17 osób. Drugie przesłuchanie sygnalisty. Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w prokuraturze.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
7: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku lemoniada, tymbark, cytryna, limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
8: Po reklamie.

0: Niepokonani. Grupa Perfect, 26,5 minuty po 16, a to jest nasz magazyn reporterów. Warszawa żyje latem. Drodzy Państwo, skończył się rok szkolny, zaczęły się wakacje, piękne, gorące lato. Wielu z nas wybiera odpoczynek nad wodą, ale żeby ten relaks był udany, musi być bezpieczny. Więcej na ten temat Małgorzata Tobiasz.
1: Apoloniusz Kurylczyk, zachodniopomorski WOPR.
2: Bezpieczny odpoczynek nad wodą, to jaki odpoczynek?
1: Taki, który jest zaplanowany, który nie jest w pośpiechu, nie jest wykonywany nagle, jest na pewno trzeźwy. No i uczestnicy tego wypoczynku, którzy wchodzą do wody, informują o tym innych współtowarzyszy, rodzinę, bliskich, że wchodzą do wody, zamierzają przepłynąć tu, tam i kiedy z tej wody wychodzą. Dzięki temu wszyscy wyjdą z tej wody, jeżeli będą wchodzili do niej trzeźwi, jeżeli nie będą odpływali daleko od brzegu, a kiedy będą wypływali daleko od brzegu, będą zabezpieczeni w postaci na przykład jakiejś bojki bądź kamizelki. No i dzięki temu wypoczynek skończy się bezpiecznie i wszyscy wrócimy po wakacjach, po tym wypoczynku bezpiecznie do domu.
2: Wspomniał Pan o tym, że trzeźwy wypoczynek, no ale dlaczego? Są takie ładne okoliczności przyrody, jest woda, jest ciepło, jakieś piwko by wleciało.
1: Bo nietrzeźwy wypoczynek źle się kończy. Raz się może udać, drugi raz może się udać, ale statystyki pokazują, że co najmniej 1/4 mężczyzn, które utonęła, to są osoby właśnie po użyciu alkoholu, po użyciu innych substancji psychoaktywnych, więc istnieje bardzo duża korelacja, zbieżność użycia tych substancji i śmierci w wodzie, więc jeżeli nie chcesz ryzykować, to nie wchodź po alkoholu do wody. Jeżeli tak spędzasz ten czas wolny i taki jest swój wybór, zostań na brzegu.
2: Co ten alkohol z nami robi, że jest taki zagrożeniem?
1: Powoduje, że trudniej oceniamy sytuację. Nie jesteśmy w stanie tak szybko ocenić symptomów, które wysyła nasz organizm. Wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy mamy zadyszkę. Czasami zauważamy to, na przykład oglądając filmy, na przykład ze zdarzenia po takim epizodzie tonięcia, że osoba wykonuje 3-5 ruchów do żabki, przepływa dosłownie 7-10 metrów i nagle znika pod wodą, jakby go coś wciągnęło, jakiś krokodyl. No, albo zapomniała, jak się pływa, albo właśnie zachłysnęła się wodą, znika po prostu pod wodą osoba, która potrafi pływać. Alkohol w wodzie niesie tragiczne żniwo, dlatego polecam, żeby kiedy korzystam z niego, nie wchodzić do wody.
2: To teraz odwrócę sytuację. Jesteśmy na plaży, odpoczywamy i widzimy, że ktoś się topi. Co zrobić? Jak postąpić?
1: Poinformujmy służby i organizacje takie jak nasza o tym, że potrzebna jest pomoc, więc zadzwoń pod numer 112. Skorzystajmy z numeru 601-100-100. Przekażmy tą informację, że ktoś tej pomocy potrzebuje. Sami nie ruszajmy do wody, sami nie wchodźmy bezpośrednio do wody. Natomiast jak pomóc? Spróbujmy rzucić jakąś tyczkę, jakąś rzutkę, spróbujmy użyć materaca, coś, co będziemy mogli podać osobie, która znajduje się w wodzie, żeby przyciągnąć ją do brzegu, przyciągnąć ją na płytszą wodę, tak żeby mogła stanąć, nabrać powietrza. Sami nie ryzykujmy, sami nie podawajmy ręki, sami nie skaczmy za osobą bez sprzętu i bez umiejętności do wody, no bo to się skończy zamiast jednym, to dwoma osobami tonącymi.
2: Trwa sezon. Jak sytuacja wygląda, jeśli chodzi o obsadę ratowników? Wszędzie są?
1: Tak, jeżeli chodzi tutaj o zabezpieczenie, wszędzie są, to więc bądźmy spokojni, ratownicy są na stanowiskach, będą kąpieliska otwarte. Mamy informację, że wszędzie woda jest gotowa na przyjęcie turystów, czyli jest bezpiecznie, jest czysta. Zapraszamy do tego, żeby korzystać z kąpielisk, a jeżeli nie korzystamy z kąpielisk, korzystajmy świadomie z tej wody, bo woda nie jest bezpieczna, jeżeli mam do niej respekt, szacunek, jeżeli wiemy, jak z tej wody korzystać, jeżeli wchodząc do niej jesteśmy trzeźwi, jesteśmy zabezpieczeni. Jeszcze raz powtórzę, że mamy na sobie te środki ochrony indywidualnej, czy to jakąś bojkę, która się ciągnie za nami i w razie potrzeby uratuje nam życie, bo pozwoli nam złapać oddech, odsapnąć chwilę na tej bojce i wrócić bezpiecznie do brzegu. Albo mamy kamizelkę asekuracyjną, która nie krępuje ruchów, a ratuje życie i zawsze zabierajmy ją wtedy, kiedy wypływamy na jachcie, kiedy wypływamy na rowerku wodnym, czy też na supie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję i zachęcam do właśnie pływania z bojką. To wydatek dosłownie kilkudziesięciu złotych, a w sytuacji nagłego skurczu czy po prostu zasłabnięcia możemy na tej bojce bezpiecznie się zawiesić i w wodzie odpocząć.
3: Warszawa żyje latem.
0: Za 28 minut 17 proszę pamiętać, że już za chwilę najświeższe wieści prosto z Watykanu. A tu Art Company, Susanna.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
10: No ale co, Barbara? Rekin!
9: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Letni booster konferencyjny w hotelu Focus Premium Warszawa dodaje mocy twoim spotkaniom. Wybierz 50% zniżki na wynajem sali lub 10% na cały pakiet konferencyjny, a do tego letnie bonusy, bezpłatny parking i lemoniadę do przerwy kawowej. Rezerwuj teraz mice.warsaw@focushotels.pl.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
14: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dziś uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, patronalne święto Rzymu. Papież sprawował Eucharystię w Bazylice Watykańskiej i nałożył paliusze nowym metropolitom, w tym trzem Polakom. Piotr i Paweł pokazują nam, jak być w Kościele budowniczymi jedności, powiedział w homilii Leon XIV. Dziś zbierane jest święto Pietrze, ofiary na wsparcie papieskiej działalności. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła papież sprawował Eucharystię w Bazylice Watykańskiej. Podczas liturgii nałożył nowym metropolitom paliusze, znak jedności z papieżem. W tym gronie było też trzech Polaków: kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki, kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski oraz arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki. W homilii papież apelował, by od świętych apostołów uczyć się troski o jedność Kościoła.
2: Piotr, stróż ludu Bożego, wielokrotnie ukazuje się nam w Nowym Testamencie jako ten, który troszczy się o zachowanie komunii między braćmi. On gromadzi braci, słucha ich i ostatecznie, prowadzony przez Ducha Świętego, podejmuje decyzję. Ta wielkość Ducha nie oznacza, że Piotr jest doskonały. Potrafi jednak uznać własne błędy i się nawrócić, nie tracąc odwagi i nie uchylając się od misji głoszenia Ewangelii oraz gromadzenia owczarni Chrystusa aż po męczeństwo, które ponosi właśnie tutaj, w Rzymie, niedaleko miejsca, w którym się znajdujemy.
1: Mówiąc natomiast o świętym Pawle, Leon XIV wskazał na znaczenie jego nawrócenia.
2: Apostoł narodów pozwolił się przemienić mocą Słowa Bożego, które wyrwało go z przemocy, aby poprowadzić go drogą miłości. Święty Augustyn, komentując jego nawrócenie i misję, mówił: gdy szedł do Damaszku z sercem dyszącym groźbami i żądzą zabijania, został wezwany po imieniu i powalony na ziemię przez głos z nieba, to znaczy przez słowo, które go powoływało. Najdrożsi, ważne jest dziś dla nas, aby patrzeć na tych dwóch świętych, Piotra i Pawła, i uczyć się, jak my sami mamy być apostołami i budowniczymi jedności, wielkodusznymi sługami prawdy w miłości. Servitori generosi della
1: verità nella carità. O świętych patronach Rzymu papież mówił też w rozważaniu na Anioł Pański. To dzięki ich słowu i męczeństwu Ewangelia Chrystusa zapuściła korzenie w Rzymie, objawiając właśnie tutaj, w stolicy Imperium, swoją zdolność do odnowy, powiedział Ojciec Święty.
2: W kolegium apostołów Piotr i Paweł nie byli rywalami. Przeciwnie, stali się niejako symbolem wielu odmienności, które jeden duch łączy w jedność. W ten sposób patronowie Kościoła Rzymskiego doświadczyli trudu życia w komunii, poznali ją, służyli jej i głosili ją jako sakrament życia Bożego.
1: Leon XIV przypomniał, że dziś zbierane jest święto Pietrze, czyli ofiary na wsparcie papieskiej działalności. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy swoim darem wspierają moją posługę następcy świętego Piotra, powiedział Ojciec Święty.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Załamanie pogody w Tatrach i ewakuacja turystów. Od tego zaczniemy. Były lekarz ze Szpitala Południowego zeznaje w prokuraturze w tle oskarżenia o śmierć pacjentów. Powiemy też o kontuzji i przegranej Mai Chwalińskiej. Polka odpadła z Wimbledonu. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Załamanie pogody w Tatrach i ewakuacja turystów z Orlej Perci. Pięcioosobowa rodzina utknęła w trudnym terenie i zaalarmowała ratowników Topr. O szczegółach Łukasz Bobek.
1: Pięć osób utknęło w rejonie Kozich Czub. O pomoc do Topru zadzwonili w momencie, gdy nad Tatrami przechodziła już burza. Wędrowcy nie byli gotowi na wędrówkę w tak eksponowanym terenie. Zaskoczyły ich mokre i śliskie skały. Na szczęście fizycznie nic im nie dolega. Na miejsce poleciał śmigłowiec ratunkowy Topr. W pierwszej turze zabrał 3 osoby i zwiózł do Zakopanego.
0: Toprowcy apelują do wędrowców, by analizowali prognozy pogody. O tym, że dzisiaj w górach będzie burza, było wiadomo od rana. Zeznaje już od 8 godzin, a przesłuchanie może potrwać jeszcze kilka kolejnych. Lekarz sygnalista z warszawskiego Szpitala Południowego odpowiada na pytania śledczych. To drugie przesłuchanie Emila Jędrzejewskiego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w stołecznej placówce. Śledczy sprawdzają m.in. doniesienia o błędach medycznych oraz możliwych nadużyciach na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przed prokuraturą okręgową w Warszawie jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Co wiemy o przesłuchaniu i dlaczego trwa tak długo?
2: Jak dowiedzieliśmy się od rzecznika prokuratury Piotra Skiby, przesłuchiwanemu zależy na tym, by nie przerywać czynności i nie wyznaczać kolejnego terminu. Rzecznik prokuratury zapewnił, że warunki do rozmowy są optymalne.
3: Informuję, że w pomieszczeniu klimatyzowanym są zarządzane przerwy. Zgodnie z wolą i pełnomocnika, i świadka jest dążenie do tego, by nie było przerwane to przesłuchanie.
2: Prokuratura na razie nie informuje, kiedy przesłuchanie się zakończy, ani jakie będą jego dalsze efekty. Równolegle prowadzone są dwa śledztwa dotyczące działalności Szpitala Południowego, a placówkę kontrolują m.in. NFZ i Ministerstwo Zdrowia.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Tylko do 11 rano polscy przewoźnicy odwołali ponad 130 pociągów. Wszystko z powodu ekstremalnych upałów. Na wielu trasach jeżdżą autobusy zastępcze. PKP Intercity informuje o awariach i uszkodzeniach sieci trakcyjnej. A sytuację na torach w Lubuskiem śledzi Konrad Baranowski.
4: W Lubuskiem poniedziałek, choć już nie tak upalny, to skutki wysokich temperatur nadal mieszkańcy odczuwają. Z rana zaskoczyły pasażerów pociągów, bo kursy zostały odwołane. TLK Krajna do Gdyni, Intercity Strzelecki i Lubuszanin relacji Gorzów-Zbąszynek. Nie odjechały także składy Polregio na trasie Kostrzyn-Gorzów-Krzyż oraz w kierunku Zielonej Góry. Takie utrudnienia na pewno także jutro. Trwają naprawy. Niewykorzystane bilety można zwrócić do końca czerwca. Zaglądajcie na strony przewoźników.
0: O czym informował Konrad Baranowski.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec jeszcze sport i kontuzja Mai Chwalińskiej. Gdyby nie uraz, z pewnością przeszłaby do kolejnej rundy Wimbledonu. Tak ekspert komentuje dla nas porażkę Mai na kortach w Londynie. Polka przegrała z tenisistką z Tajlandii Manan Chają Savang Khe i odpadła z turnieju.
6: Do tego feralnego upadku na kort Maja miała ten mecz całkowicie pod kontrolą, po prostu deklasacja o dwie klasy była lepsza, tym większy dramat Mai, że ten feralny upadek, uszkodzenie stawu skokowego uniemożliwił jej spełnienie marzeń pewnie.
0: Mówi dziennikarz sportowy Michał Chojecki i dodaje, że Maja walczyła, by dograć ten mecz do końca.
6: Widać było, że z upływem czasu, z gema na gem, ta kontuzja sprawia coraz większe problemy. I Maja, która opiera swój tenis na takim wybieganiu świetnym, poruszaniu się po korcie, praktycznie straciła swój jeden z największych atutów.
0: Do drugiej rundy Wimbledonu awansował za to Hubert Hurkacz. Na korty w Londynie wybiegną dziś jeszcze Magdalinet i Magdalena Fręch.
7: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok. Pogoda.
8: Jest bardzo, ale to bardzo gorąco, naprawdę. Ekstremalnych upałów ciąg dalszy w Warszawie, teraz na termometrach 35 stopni, odczuwalna to 36. Niebo bezchmurne, więc słońce cały czas jeszcze operuje i dokłada nam naprawdę już chyba cierpienia w tej temperaturze. Wiatr północny wieje z umiarkowaną siłą, natomiast ciśnienie jest stabilne, teraz wynosi 1016 hektopaskali. Przed nami bardzo ciepła, wręcz tropikalna noc, 22 stopnie. Tyle będzie w najchłodniejszym momencie nocy, a jutro nadal słońce od samego rana, ale odrobinę chłodniej, 32 stopnie. Pogoda powinna dać nam odrobinę ulgi mniej więcej od środy.
7: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Prawie 10 minut po 17 to moment, kiedy rozpoczyna się druga część naszego spotkania i jak zawsze latem. Nasz magazyn reporterów odrobinę się zmienia. Jarek Budnik, zapraszam Państwa gorąco i serdecznie na magazyn Warszawa żyje latem, w którym na początek Straż Miejska, która również czuwa nad naszym bezpieczeństwem w trakcie takich upałów, jakie ostatnio mamy w stolicy, i apeluje o to, byśmy nie wahali się reagować w sytuacjach zagrożenia.
2: Jeżeli widzimy kogoś, kto ma na przykład czerwoną skórę, zachowuje się w jakiś irracjonalny sposób, jest splątany, osłabiony, przeprowadzamy ją w miejsce chłodu bądź do cienia, ale nigdy nie chłodzimy w sposób gwałtowny, czyli na przykład nie polewamy bardzo zimną wodą, tak żeby nie wywołać szoku termicznego, który również jest niebezpieczny dla organizmu. Podajmy również coś do picia, ale nie wlewajmy na siłę do ust. Ta osoba musi sama chcieć się tej wody napić i to musi być woda. I wodą najlepiej jest chłodzić organizm. Wodę w ogóle powinniśmy mieć zawsze przy sobie, wychodząc na taki upał.
1: A więcej o tym, jak bezpiecznie przetrwać taką pogodę i co może nam zaszkodzić, już za chwilę. Później opowiemy Państwu o liturgicznej służbie ołtarza, do czego jest ona potrzebna.
3: Sama liturgia wymaga konkretnych funkcji do wykonania. Ksiądz nie jest w stanie wszystkiego sam zrobić, w związku z tym to tutaj jest pierwsze pole dla liturgicznej służby ołtarza. Potem jest pomoc także w przygotowaniu całej liturgii, w zadbaniu o to, żeby w ampułkach była woda, wino, czy żeby wszystko było na swoim miejscu. A później także poprzez swojego ducha, moderowanie także i niesienie Ewangelii tym wszystkim swoim rówieśnikom, z którymi się spotykają w klasach, w szkołach, na placu zabaw.
1: Rozwinięcie tego tematu już za kilka chwil, a na zakończenie dzisiejszego popołudniowego spotkania o obchodzonym właśnie dziś Dniu Tropików. To tak się złożyło, że na własnej skórze możemy to poniekąd odczuć, ale czym tak naprawdę są tropiki i klimat subtropikalny?
4: Klimat subtropikalny to ten klimat, który daje życie, to ten klimat, w którym jest woda, to miejsce najbardziej niepoznane chyba jeszcze przez człowieka, bo przecież w klimacie tropikalnym żyją tysiące gatunków zwierząt, o których istnieniu jeszcze nie mamy pojęcia jako ludzie. I to wciąż są te regiony świata, w których my jako ludzka cywilizacja możemy się i powinniśmy czuć się gośćmi, bo jest to klimat, który do życia dla człowieka nie zawsze też jest prosty, wbrew pozorom.
1: Więc jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej, zapraszam na nasz magazyn reporterów Warszawa żyje latem. Jarek Budnik.

0: To grupa Demono, Kochać Inaczej, 18 minut po 17. Wydaje mi się, że zdecydowanie wszyscy z nas odczuli trwającą ciągle jeszcze falę tropikalnych wręcz upałów. Są one jednak nie tylko uciążliwe, ale także bardzo niebezpieczne. O zagrożeniach płynących z ekstremalnych upałów z Magdaleną Nowak z Warszawskiej Straży Miejskiej rozmawiał Piotr Lędzion.
1: Chociaż ekstremalne temperatury z zimy są już zdecydowanie za nami, pojawiliśmy się na drugim końcu tego spektrum, które jest równie niebezpieczne dla naszego zdrowia. Szczególnie narażone są osoby starsze, te pozostające w kryzysie bezdomności, dzieci i zwierzęta. To właśnie na nich szczególną uwagę zwracają w czasie swoich patrolów strażnicy miejscy.
2: Tak, Straż Miejska szczególną uwagę zwraca na te właśnie osoby. Temperatury są ekstremalnie wysokie i tak jak zimą, tak jak pan redaktor wspomniał, kontrolujemy miejsca przebywania osób będących w kryzysie bezdomności, jak i również wszystkie te miejsca, które w mieście są szczególnie narażone na upał. Wszystkie place, wszystkie te miejsca, gdzie może dochodzić do po prostu przegrzania ciała ludzkiego i do tych sytuacji, które mogą być dla nas niebezpieczne z powodu przegrzania organizmu.
1: Szczególnie ryzykowne w takich temperaturach jest spożywanie alkoholu. To sprawia, że nasz organizm reaguje na temperaturę jeszcze gorzej, a my nie jesteśmy w stanie się bronić.
2: Nie jesteśmy w stanie się bronić, dlatego taka osoba, która jest pod wpływem alkoholu, zaśnie na słońcu, no to jest sytuacja ekstremalnie ciężka, może dojść do zgonu z przegrzania.
1: Równie niebezpieczne jest pozostanie w taką temperaturę w samochodzie. Tutaj szczególnie ryzykowne jest pozostawianie dzieci i swoich zwierząt.
2: Tak, apelujemy, aby tego nie robić. W takich temperaturach w ogóle najlepiej nie zostawiać, tylko zabrać ze sobą dziecko, zabrać ze sobą pieska czy kota, jakiekolwiek zwierzę. Zwracamy na to uwagę dlatego, że pozostawienie człowieka bądź zwierzęcia w rozgrzanym samochodzie może być traktowane jako bezpośrednie narażenie życia i zdrowia i grozi za to odpowiedzialność karna. I apelujemy, jeżeli widzimy taką sytuację, dziecko w samochodzie bądź zwierzę, nie zawahajmy się albo zadzwonić po odpowiednie służby, czyli na przykład do Straży Miejskiej pod 986 bądź alarmowy numer 112, ale też w ostateczności po prostu zbijmy szybę.
1: Tutaj ważna jest szybkość reagowania. Co robić, gdy spotkamy się z taką potencjalnie niebezpieczną sytuacją i dlaczego nie warto obawiać się konsekwencji niewłaściwego postępowania, gdy będziemy tej pomocy udzielać?
2: Nie ma tak naprawdę konsekwencji wynikających z tego, że tej pomocy udzielamy. Jeżeli widzimy kogoś, kto ma na przykład czerwoną skórę, zachowuje się w jakiś irracjonalny sposób, jest splątany, osłabiony, przeprowadzamy ją w miejsce chłodu bądź do cienia, ale nigdy nie chłodzimy w sposób gwałtowny, czyli na przykład nie polewamy bardzo zimną wodą, tak żeby nie wywołać szoku termicznego, który również jest niebezpieczny dla organizmu. Podajmy również coś do picia, ale nie wlewajmy na siłę do ust. Ta osoba musi sama chcieć się tej wody napić i to musi być woda. I wodą najlepiej jest chłodzić organizm. Wodę w ogóle powinniśmy mieć zawsze przy sobie, w

0: pierwszej pomocy jest zapewnienie bezpieczeństwa sobie. Tylko jeśli my jesteśmy bezpieczni, możemy realnie pomóc innym osobom. Jak zabezpieczyć się właśnie w sytuacji takiej, gdy chcemy komuś pomóc, gdy wychodzimy już na tą temperaturę, ale no jednak wystawiamy się na pewne ryzyko?
1: Po pierwsze, zawsze, tak jak pan redaktor powiedział, zwracamy uwagę na bezpieczeństwo własne. Oceniamy, czy taka osoba, powiedzmy, która leży na ławce, nie daje żadnych oznak życia, czy nie ma przy sobie jakichś przedmiotów niebezpiecznych. Oceniamy swoje bezpieczeństwo pod tym kątem również, co się dzieje dookoła. Jeżeli uznamy, że jesteśmy bezpieczni, wtedy nawiązujemy kontakt słowny. Krzyczymy do takiej osoby: halo, proszę pana, czy pan, pani mnie słyszy, czy wszystko jest w porządku. Jeżeli taka osoba nadal nie reaguje, wtedy podchodzimy i delikatnie taką osobę cucimy. Zawsze dzwonimy po pomoc, pod numer alarmowy albo do odpowiednich służb, dlatego że wtedy już przez samo zareagowanie i sam telefon uruchamiamy całą falę pomocy dla takiej osoby.
2: Apelujemy, aby nie lekceważyli państwo wysokich temperatur i dbali o odpowiednie nawodnienie, a dla pozytywnej przeciwwagi dodajmy, że od środy czeka nas ochłodzenie.
3: Warszawa żyje latem.

0: Reklama.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Kolej przegrywa z upałem i odwołuje część połączeń. Tragiczny bilans. Jednego dnia w Polsce utonęło 17 osób. Drugie przesłuchanie sygnalisty. Nieprawidłowości w szpitalu południowym w prokuraturze.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Dostaniesz coś za świadectwo?
4: No raczej, rabat od Media Expert.
3: Wow, też chcę!
4: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
3: Mega!
5: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Po reklamie.

0: Elton John, Sacrifice, za 27 minut, 18.
1: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: A w naszym magazynie kolejny temat. Posługują przy ołtarzu, podczas mszy i nabożeństw, ale także czynnie włączają się w życie parafii. Ministranci i lektorzy. Czy młodzi chętnie wstępują dziś do liturgicznej służby ołtarza i co ona im daje? No to wszystko pytała Justyna Malińska.
2: Czym jest liturgiczna służba ołtarza?
3: Liturgiczna służba ołtarza to ci chłopcy, których widzimy przy ołtarzu. Ksiądz Jakub Dębiec, diecezjalny duszpasterz liturgicznej służby ołtarza. Czyli ministranci, lektorzy, służba młodsza, służba starsza. Liturgii sobie nie wyobrażamy bez nich, bez ich udziału. Natomiast liturgiczna służba ołtarza jest tym ruchem formacyjnym, który pomaga nie tylko służyć ministrantom przy ołtarzu, ale także odpowiada za ich wraz z rodzicami, czy pomaga także rodzicom w formowaniu ich jako mężczyzn, jako chrześcijan, jako katolików.
2: Jak ważna jest liturgiczna służba ołtarza?
3: Bardzo ważna. W tym sensie, że sama liturgia wymaga konkretnych funkcji do wykonania. Ksiądz nie jest w stanie wszystkiego sam zrobić. W związku z tym to tutaj jest pierwsze pole dla liturgicznej służby ołtarza. Potem jest pomoc także w przygotowaniu całej liturgii. Zadbaniu o to, żeby w ampułkach była woda, wino, czy żeby wszystko było na swoim miejscu. A później także poprzez swojego ducha moderowanie także i niesienie Ewangelii tym wszystkim swoim rówieśnikom, z którym się spotykają w klasach, w szkołach, na placu zabaw.
2: Jak długo jesteście już ministrantami?
4: Ja jestem ministrantem już od 5 lat. Lubię służyć przy ołtarzu. Najbardziej mnie fascynuje, jak się macha kadzidłem i nosi się akolitki.
2: Nie jest to obciach wśród kolegów w szkole?
4: Czasami jest, czasami nie. Zależy, jacy koledzy są.
5: Tutaj kolega mnie namówił, żebym poszedł za ołtarz. No i fajnie było.
6: Ja już jestem ministrantem 3 lata.
2: Warto być ministrantem?
6: Warto.
2: Jak to wygląda z tymi ministrantami i lektorami? Czy faktycznie jest ich dużo?
7: Jest ich na pewno mniej niż jeszcze 10 czy 15 lat temu. Michał Bondyra, redaktor naczelny KNC.
2: Nie jest to tak, że może i ktoś chciałby być ministrantem czy lektorem, a jednak boi się, że jego koledzy będą go wyśmiewać.
7: To jest bardzo częste rzeczywiście, że grupa rówieśnicza, presja rówieśnicza powoduje, że chłopak boi się przyznać, że ma wartości chrześcijańskie, że jest katolikiem, że chodzi do kościoła, ale właśnie koła ministranckie powodują, że czuje się mocniejszy, bo w grupie człowiek jest mocniejszy, odważniejszy do wyznawania swoich zasad, swojej wiary, dekalogu.
2: Wy jesteście lektorami.
8: Tak.
2: Dlaczego postanowiliście zostać lektorami?
8: Żeby zbliżyć się do Pana Boga. To jest bardzo ważne. Przez różne czynniki, jak jesteś ministrantem, to jesteś zawsze bliżej Boga.
9: Bardzo lubię tą posługę, no bo tak jak kolega powiedział, jesteśmy bliżej Boga i możemy się integrować.
10: Bardzo lubię to robić, tak?
2: Czym zajmują się lektorzy?
8: Przygotowaniem do mszy, czytaniami, intencji, czytaniem czasem.
9: Pomaganiem księdzu w takiej zasadzie. To starsi zawsze nas uczą.
8: Tylko teorii się trzeba nauczyć, ale jest książeczka ministranta i ABC ministranta i uczysz się. Jest dobrze.
11: To jest ta pewna forma powołania. Pan Bóg też wybiera nas z różnych domów, z różnych środowisk. Nie zawsze jest tak, że rodzice są pobożni i się modlą, a my wychodzimy z tego środowiska jakby prosto do kościoła. Czasami jesteśmy wybijani lub przychodzimy przez przypadek lub przez ciekawość i Pan Bóg nas w tej służbie utwierdza.
12: Ta forma posługi daje mi to, że mogę być bardzo blisko Pana Boga, Pana Jezusa.
11: Spotykasz taką niechęć, czy nawet agresję nieraz się spotyka wśród rówieśników, ale wszyscy ministranci, i szczególnie my starsi tutaj formujący się, wiemy po co przychodzimy. To nie jest alternatywa dla spędzania czasu, tylko to jest bardzo konkretna posługa, bardzo konkretna część naszego życia.
13: Przede wszystkim to jest wzrost duchowy. Ksiądz Rafał Wojciechowski. To jest rozwój wewnętrzny, doświadczenie modlitwy i pogłębienie tej relacji z Panem Bogiem. To jest pierwszy poziom, na który formacja w liturgicznej służbie ołtarza wpływa. Dalej będzie to też rozwój wszystkich dobrych cech, zalet, tego wszystkiego, co stanowi takie mocne strony młodego człowieka, rozwój odpowiednich wartości, ukształtowanie charakteru, no i też wychowanie w przyszłości dojrzałych mężów i ojców i daj Boże też dobrych i świętych kapłanów czy zakonników.
7: Dlaczego warto być ministrantem czy lektorem? Myślę przede wszystkim, że warto wyznawać wartości chrześcijańskie. Jeśli ci chłopcy nie zostaną później księżmi, to będą ojcami rodzin, a jeśli będą ojcami rodzin, to przyprowadzą te rodziny do kościoła. Razem z nimi będzie na pewno młodym kościołem, będzie żywym kościołem.
0: Materiał przygotowała Justyna Malińska. Bardzo, bardzo dziękuję. A jeszcze dziś w naszym magazynie, drodzy Państwo, o obchodzonym Międzynarodowym Dniu Tropików.
1: Warszawa żyje latem.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku lemoniada Tymbark Cytryna Limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
7: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
8: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
9: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
8: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
9: O, i to lubię najbardziej.
0: Po reklamie.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: A dziś jeszcze jeden temat. Spoglądamy w kalendarz. Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tropików. O tym, jak się żyje w tropikach i czy zmiany klimatyczne wpływają też na te rejony świata, o to swojego gościa zapyta właśnie teraz Agnieszka Moskaluk.
2: Dzisiaj w magazynie reporterów moim i Państwa gościem jest Zdzich Rabenda, podróżnik. Dzień dobry, Zdzichu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy Radia Plus.
2: Dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tropikach, dlatego że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tropików i w tym dniu wcale nie chodzi o te wysokie temperatury, które dopadły także Polskę, ale tropiki to jest 40% powierzchni Ziemi, a jednocześnie 80% światowej bioróżnorodności. Tropiki to jest taki świat, który ty wybrałeś. Urodziłeś się w Tychach w Polsce, a od paru lat właśnie tropiki kanaryjskie są twoim miejscem na Ziemi.
3: Zgadza się, klimat subtropikalny zdecydowanie jest mi bliski. Znacznie bardziej jestem w klimacie ciepłolubnym niż zimno, natomiast jak sama zauważyłaś, w tej chwili się to zmienia. Nasz klimat wywraca się do góry nogami, ale świat, w którym żyję na co dzień, świat subtropikalny, no to jest to terytorialnie, jest to oczywiście kontynent afrykański, natomiast mamy przyjemność żyć w Unii Europejskiej i gdzieś to jest jedno z nielicznych miejsc na świecie, które nam potrafi łączyć te różne światy i kontynenty. Klimat subtropikalny to ten klimat, który daje życie, to ten klimat, w którym jest woda, to miejsce najbardziej niepoznane chyba jeszcze przez człowieka, bo przecież w klimacie tropikalnym żyją tysiące gatunków zwierząt, o których istnieniu jeszcze nie mamy pojęcia jako ludzie. I to wciąż są te regiony świata, w których my jako ludzka cywilizacja możemy się i powinniśmy czuć się gośćmi, bo jest to klimat, który do życia dla człowieka nie zawsze też jest prosty, wbrew pozorom.
2: Nie jest prosty, ale jest z całą pewnością ważny ze względu na tę bioróżnorodność i sprzyjający jest dla całego ekosystemu planety. Lata mijają, a te tropiki też się zmieniają. Zmieniają się niestety przez nas, przez naszą ingerencję, problemy klimatyczne. Jak ty na to patrzysz? Bo ty w swojej jaskini na Wyspach Kanaryjskich mieszkasz już od paru ładnych lat, ale też pojeździłeś sobie po świecie.
3: Wiesz, to przede wszystkim jest dość ciężko patrzeć na zmiany, które postępują na własnych oczach. Miałem okazję, przyjemność mieszkać na Islandii przez pewien okres życia. Pracowałem na lodowcach jako przewodnik i tam obserwowałem, jak z tygodnia na tydzień dosłownie lodowiec, na którym pracowałem, topnieje. W tej chwili już jest 1,5 kilometra dalej niż to, co w 2018 roku. I podobnie jest z miejscem, w którym żyję w tej chwili. Klimat Wysp Kanaryjskich zmienia się bardzo szybko i powiem o tym na kilku przykładach. Mamy na przykład takie zjawisko jak kalima, czyli taki gorący wiatr subsaharyjski. Czasami o nim w Polsce słyszymy, najczęściej zimą, kiedy mówimy, że nagle zawiało ciepłem i nagle żółty śnieg pada z tymi drobinkami piasku. Niegdyś kalima była zjawiskiem stosunkowo rzadkim i raczej występującym latem. Raz, może dwa razy do roku. W zeszłym roku tych kalim było kilkanaście. W tym roku też właśnie chyba dzisiaj idzie kolejne pasmo. Z drugiej strony mamy za sobą najbardziej mokrą zimę od ponad dekady i tym zjawiskom towarzyszy z kolei niż atmosferyczny, o którym w Hiszpanii mówią Dana, czyli depresja niskiego ciśnienia na dużej wysokości. W Polsce nazywamy to niżem genueńskim, jako że do nas najczęściej przyciąga znad Genui i generuje wtedy te gigantyczne ilości katastrofalnych często w skutkach opadów. Te burze zwykle dostają imiona i znowu takie zjawisko jak Dana powinno się pojawiać raz w roku, może dwa. Mieliśmy 19 różnych imion nadanych w trakcie tego sezonu. Temperatury oceanu, które wpływają najbardziej na tak zwane globalne południe, ale nie tylko, bo tak naprawdę na większość populacji świata, jesteśmy całkowicie uzależnieni, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak funkcjonują oceany. Oceany są naszym światowym klimatyzatorem. W tej chwili nadciąga cykliczne zjawisko El Niño, prawdopodobnie najpotężniejsze we współczesnej naszej historii. Podam znowu garść liczb. W basenie Morza Śródziemnego temperatura w tej chwili, tu i teraz, jest wyższa o 8 stopni Celsjusza względem średniej. W Pacyfiku, w Atlantyku, zależy od miejsca, to jest od 2 do 3 stopni. Czasami prognozy są, że w tym roku to może być nawet 5 stopni więcej w niektórych miejscach. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, ale to sprawia, że na całym świecie klimat się zmienia, zarówno w tropikach, jak i tutaj, bo my jesteśmy systemem naczyń powiązanych i właśnie te tropikalne upały, których doświadczamy od kilku dni. Wczoraj zanotowaliśmy najgorętszy dzień w historii naszego kraju. Kiedy wyjeżdżałem z wyspy La Palma niespełna tydzień temu, ja chodziłem wieczorami w długim rękawie. Padał deszcz, co się nie zdarza o tej porze roku, a w tej chwili temperatura w nocy 14-15 stopni, w dzień 23 stopnie. Także temperatura całkiem miła do życia i paradoksalnie ludzie wyjeżdżali zawsze z Wysp Kanaryjskich latem, ponieważ ten klimat był tam trudny do zniesienia i przylatywali zimą, a w tej chwili nagle w Polsce, w Niemczech, we Francji mamy takie temperatury, że warto uciec na Kanary latem, a z kolei zimy tam stają się coraz bardziej wymagające i możemy spodziewać się nieprzewidywalności, bo to nie tylko mówimy o tych zmianach temperaturowych, takich punktowych. To są katastrofy klimatyczne, to są powodzie, to są susze, zjawiska, które są bardzo dynamiczne, no bo przecież ilość wody w przyrodzie jest stała, tylko ta woda po prostu zmienia swoje miejsce i położenie. Obserwowanie tego na własnej skórze daje do myślenia i zupełnie szczerze, ja już od kilku lat żyję w taki sposób, aby być przygotowanym na różne okoliczności.
2: A rozmawialiśmy na ten temat ze Zdzichem Rabendą. Bardzo pięknie Ci dziękuję.
3: Również dziękuję bardzo.
1: No i to temat, który kończy dzisiejszy magazyn Warszawa Żyje Latem. Pierwsza jego letnia odsłona. Spotykać się będziemy między 16 a 18 przez całe wakacje właśnie w takiej formie.
0: Warszawa Żyje Latem.
1: Jarek Budnik, bardzo dziękuję Państwu za obecność w trakcie naszego magazynu, ale oczywiście po 18, czyli za 3,5 minuty. Zapraszam do warszawskiej Strefy Plusa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio
1: Plus. Gwałtowne burze, intensywne opady deszczu i porywisty wiatr. IMGW ostrzega. Utrudnienia na S7 i S17. Za chwilę informacje dla kierowców. Nie wiem, czy zagram w deblu, mówi Maja Chwalińska po kontuzji w Londynie. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po upałach burze IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla mieszkańców 13 województw. Służby radzą zachowanie szczególnej ostrożności.
2: Nie zatrzymujmy się i nie parkujmy pod drzewami, słupami energetycznymi. Pamiętajmy, że wysokie elementy doskonale przyciągają wyładowania atmosferyczne i najlepiej, aby nie przebywać podczas burzy w ich pobliżu. Złamana gałąź lub drzewo może przygnieść samochód i osoby w nim przebywające.
1: Mówił Wojciech Chojnowski z Mysłowickiej Straży Pożarnej. Niebezpiecznie może być na południu, w centrum i na zachodzie kraju aż do wieczora. Teraz Mazowsze i poważne utrudnienia na S7 z Warszawy do Radomia. Trasa przed Białobrzegami była zablokowana przez 2 godziny po tym, jak z ciężarówki przewożącej truchło wypadły na jezdnię martwe zwierzęta. Bartłomiej Ważny.
3: Truchła trzody chlewnej wypadły na jeden z pasów. Na razie nie wiadomo, jak doszło do tego zdarzenia. Zablokowany został jeden pas w kierunku Radomia. Ruch w stronę Warszawy odbywa się bez zakłóceń. Jak informują służby, utrudnienia trwały około 2 godzin. Truchła, które wypadły na jezdnię, zostały ponownie załadowane na naczepę ciężarówki. W zdarzeniu nikt nie został ranny.
1: Trwa teraz rozładowywanie korka przed Białobrzegami. Problemy też na S17 z Lublina do Warszawy. Za Puławami pękła jezdnia i trzeba jechać objazdem aż do Ryk. 5-letni chłopiec ze złamaną nogą został znaleziony w nocy na klatce schodowej bloku w Częstochowie. Krzyk dziecka usłyszeli sąsiedzi, mówi rzeczniczka częstochowskiej policji podkomisarz Barbara Poznańska.
4: W mieszkaniu, z którego wyszedł małoletni, przebywała matka i jej partner oraz 2 dzieci w wieku 4 i 11 lat. Jak się okazało, 34-letnia matka dzieci jest nietrzeźwa. Wstępne badanie wykazało prawie 2 promile alkoholu, natomiast w przypadku jej partnera promil. Oboje zostali zatrzymani, a dzieci trafiły do placówki opiekuńczo-wychowawczej.
1: 5-latek miał operację. Jego matka usłyszała zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej 5 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie wiem, czy zagram w deblu, mówi Maja Chwalińska. Polska tenisistka odpadła dzisiaj z Wimbledonu po pierwszej rundzie. Wszystko z powodu kontuzji. Doznała urazu kostki i zmagała się ze skurczami. To był jeden z najcięższych meczów w mojej karierze. Popłaczę sobie chwilę i działamy dalej, powiedziała Chwalińska. Do gry podwójnej zgłoszona jest w parze z Austriaczką Kraus.

Jak na razie w Warszawie niebo bezchmurne i tak będzie do końca dnia. Również wieczór i noc zapowiadają się pogodnie. Teraz na termometrach 34 stopnie, odczuwalna 35. Wiatr umiarkowany wieje z kierunku północnego, a ciśnienie stabilne nie zmienia się już od jakiegoś czasu i wynosi 1016 hektopaskali. W nocy będzie bardzo ciepło, by nie powiedzieć gorąco, około 22-23 według najnowszych prognoz synoptyków, czyli przed nami tropikalna noc. Jutro odrobinę chłodniej, 32. Oprócz słońca pojawi się też na niebie trochę chmur.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: 12 minut po 18. Jarek Budnik, dzień dobry, witam Państwa. Zaczęły się wakacje i niezmiennie będziemy się spotykali w warszawskiej Strefie Plusa zawsze po godzinie 18, więc tym bardziej bardzo gorąco i serdecznie Państwa witam. No i właśnie, jak udało się Państwu przetrwać ten weekend, który był naprawdę ekstremalnie gorący. Ja powiem szczerze, w sobotę bardzo wcześnie rano uciekłem z Warszawy, pojechałem nad jezioro i praktycznie całą sobotę i niedzielę spędziłem w wodzie. Trzeba było do niej wchodzić praktycznie co kwadrans, żeby się zmoczyć, no bo spędzanie czasu na powietrzu było bardzo, bardzo trudne, ale i tak muszę Państwu powiedzieć, że odczułem różnicę, jak to jest. Będąc w mieście, w trakcie tak wysokich temperatur, a w otoczeniu przyrody, jednak dzięki zieleni, odrobinie drzew, trawie, ta temperatura odczuwalna była odrobinę niższa niż gdyby się spacerowało po chodnikach, czy na przykład jeżdżąc na rowerze i czując ten gorący asfalt, jaki mielibyśmy pod kołami. I jeszcze jedno spostrzeżenie z wczorajszego wieczoru. Było już około godziny 20, kiedy utknąłem pod Warszawą w korku i na chwilę otworzyłem okno w samochodzie i no i właśnie poczułem to, co czuje się, to co czuło się zazwyczaj przyjeżdżając na przykład do Egiptu bądź jakiegoś innego gorącego kraju i w momencie, kiedy wysiadaliśmy z klimatyzowanego samochodu, wtedy uderzała w nas taka fala gorąca i mówiliśmy sobie: o, jesteśmy na wakacjach. Tak, ja to poczułem wczoraj dojeżdżając do Warszawy. Godzina 20, a na termometrze jeszcze grubo powyżej 30 stopni. Tak, to były takie krótkie wakacje, ale wracamy do rzeczywistości, upalnej rzeczywistości. No właśnie, już teraz synoptycy straszą nas bardzo intensywnymi burzami, które właśnie zakończą ten okres wielkich upałów, więc ciekawe, pewnie przyjdą one do Warszawy. Z tego, co widziałem, raczej jeszcze nie jutro, ale może w okolicach środy, czwartku. Przede wszystkim zrobi się chłodniej, ale istnieje duże ryzyko, że pojawią się burze, tak więc apel, który za każdym razem w takich sytuacjach Państwu przypominamy, o tym, by nie parkować, oczywiście w miarę możliwości, pod dużymi drzewami, szczególnie takimi, które właśnie topolem, to są te drzewa, które są narażone na dosyć łatwe łamanie się w naszych miastach, no bo ich wiek takiej przydatności parkowo-chodnikowej to jest jakieś 50-70 lat, a potem stają się kruche, no i właśnie mogą powodować zagrożenie, więc nie parkujemy pod drzewami i czekamy na burzę, która może już za kilka dni przyniesie nam odrobinę wytchnienia. Tak, to jest chyba dobre słowo. Warszawa.

0: Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W dwie minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
14: Nie wszystko zależy od nas.
15: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
14: Co się zmieniło?
15: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
16: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
17: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Po reklamie.

Goombay Dance Band, Son of Jamaica, ależ oczywiście my wiemy, co to znaczy jamajskie słońce. Cieszymy się nim już od jakiegoś czasu tego lata. Jest 18.30, ja nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale nie dalej jak w piątek w warszawskiej Strefie Plusa podpytywałem Państwa o wakacyjne plany. Przyszło bardzo, całkiem sporo sympatycznych maili właśnie o Państwa wakacyjnych wojażach, jakie Państwo planujecie, a może nawet i już jesteście w trakcie, ale przyszedł też jeden list praktycznie na zakończenie naszego spotkania i nie miałem okazji go zaprezentować na antenie, a wydaje mi się, że naprawdę warto. Jestem wierną fanką słuchającą Państwa programu zza oceanu i właśnie w ten weekend jedziemy z mężem, holując naszą przyczepę kempingową, odwiedzić naszych synów, którzy przebywają na polskich koloniach harcerskich w stanie Wisconsin. No to kawał drogi od nas. Należą do polskiego harcerstwa i spędzają 2 tygodnie w lesie, przeżywając prawdziwą harcerską przygodę, a po powrocie do domu w okolice Chicago tydzień później lecą do swoich dziadków do Gdyni. No i to będzie dla nich piękne, pełne polskich akcentów lato. Serdecznie pozdrawiam całą załogę radia i dziękuję za to, że dzięki Państwu Polska jest zawsze tak blisko, nawet będąc tysiące kilometrów od domu. Pozdrawiam serdecznie, Agata. No droga Agato, jeżeli byłabyś tak miła i słuchasz nas akurat teraz i podałabyś adres do swoich rodziców bądź rodziców męża do Gdyni, to właśnie tam wysłalibyśmy sympatyczne upominki, które rozdawałem naszym wszystkim słuchaczom w piątek. Wydaje mi się, że no właśnie twoi synowie będą mogli z dumą nosić nasze worki z napisem Radio Plus, spacerując po okolicach Chicago. Więc droga Agato, jeżeli tylko ci się to uda, prześlij nam proszę swój adres pocztowy, a to z drugiej strony piękna historia, że jednak właśnie to jest siła radia. Potrafi sięgać nawet za ocean. Bardzo, bardzo jest mi miło. Warszawa.

Toni Braxton, Unbreak My Heart. Bardzo lubię, jak pani śpiewa, bo głos ma naprawdę niesamowity. Za 19 minut godzina 19. Drodzy Państwo, wydaje mi się, że to jest temat, który zawsze wraca latem, no bo sytuacja ciągle jest niejasna. Myślę o tym, co pozostało z basenów przy ulicy Bitwy Warszawskiej. Kiedyś był to bardzo nowoczesny obiekt, bardzo chętnie odwiedzany przez warszawiaków. Niestety teraz, no już właśnie od kilkudziesięciu lat, praktycznie nic się tam nie dzieje, poza tym, że obiekt, no właśnie, niszczeje. Każda kolejna zima rozsadza ściany basenów i obiekt, że tak powiem, popada w totalną ruinę. A ja przypomnę, że kiedyś ten obiekt basenowy składał się z dużego basenu sportowego, brodzika dla dzieci, były też zjeżdżalnie, ale były też trybuny do rozgrywania właśnie zawodów i rozległe tereny zielone. Taki kompleks basenów w centrum miasta, fantastyczny pomysł i no właśnie pytanie, czy jednak pojawi się tam zły deweloper, który to wszystko zabuduje, czy może jednak, może to fajna inicjatywa miasta by była, prawda? Gdyby jednak udało się te tereny zrewitalizować, ale odtworzyć też baseny. Oczywiście w nowoczesnej formie, może nie do końca tak, jak to było w latach 60. i 70., ale żeby to miejsce znów tętniło życiem, szczególnie w okresie letnim. Wydaje mi się, że właśnie szczególnie teraz, kiedy mamy takie wysokie temperatury, każde lato jest coraz bardziej gorące, basen praktycznie w centrum miasta, przy ulicy Bitwy Warszawskiej, byłby fantastycznym pomysłem, więc jeżeli ktoś ma jakiś wpływ, jakieś przełożenie na władze miasta, ewentualnie zna stan prawny tego obiektu, to proszę, może skonstruować jakąś społeczną inicjatywę oddolną. Może udałoby się to jednak zrealizować. No nie ukrywam, fajnie by było przyjechać sobie na basen na rowerze, bo to przecież taka odległość, że można praktycznie z każdego miejsca Warszawy dojechać na Bitwy Warszawskiej na rowerze i skorzystać z tych basenów. Kolejne takie miejsce z pewnością sprawiłoby, że na pozostałych basenach może nie byłoby aż tak strasznego tłoku.

0: Warszawska Strefa Plusa,
1: w której przed chwilą energetyczna Sissy Kecha Can Lose My Heart Tonight. Za 10 minut godzina 19. Drodzy Państwo, no właśnie, te upały już powoli chyba wszystkim nam dały się na tyle we znaki, że nawet takie miejsca, w których zawsze można było liczyć na ochłodę, nie dają rady. Myślę tutaj o jednej z sieci kin, która właśnie napisała w swoich mediach społecznościowych, by już nastąpił koniec tych upałów, bo oni też nie dają rady, by chłodzić nas w salach kinowych, i jeżeli w niektórych kinach jest mniej seansów, to dlatego, że po prostu klimatyzacja nie działa na tyle skutecznie, by zapewnić widzom komfort oglądania, więc takie miejsce, które zawsze było niezawodne w trakcie upałów, proszę, nawet ono nie daje rady. No ale tak jak Państwu mówiłem, już koło środy powinno się zrobić trochę lepiej. Za 9 minut 19, o 19 oczywiście wiadomości w Radiu Plus, a potem Marek Jaromski i jego program Tak to było. Dziś jego gość Tomasz Posmyk będzie opowiadał historię o Baśce Murmańskiej, białym niedźwiedziu, który został przyjęty na stan batalionu Wojska Polskiego. Brzmi to co najmniej intrygująco, więc zachęcam do tego, by pozostać z nami również po 19, i to będzie ostatnia edycja Marka programu w takiej formie przedwakacyjnej, bo obiecał, że od następnego poniedziałku na czas wakacji przygotuje coś wyjątkowego. Warszawska

0: Dwie osoby zmarły w czasie wyścigu kolarskiego. Sprawą zajmie się prokuratura. Członkowie Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza staną przed sądem. Dziś w kościołach na całym świecie zbiórka na Święto Pietrze papieża. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Zakończyło się przesłuchanie lekarza sygnalisty. Dr Emil Jędrzejewski przez prawie 10 godzin zeznawał przed prokuratorem po tym, jak w mediach formułował zarzuty dotyczące błędów lekarskich i śmierci pacjentów w warszawskim Szpitalu Południowym. Tragiczny finał maratonu kolarskiego pod Warszawą. Prokuratura będzie wyjaśniać okoliczności śmierci dwóch kolarzy w Markach. Zmarli w czasie wyścigu Poland Bike Marathon, który odbył się przy prawie 40 stopniach w cieniu.
1: Pierwszego z kolarzy udało się odnaleźć jeszcze w dzień wyścigu około godziny 16. Ciało 30-latka znaleziono około 200 metrów od trasy zawodów w zalesionym terenie. Drugi z zaginionych, 71-letni kolarz, został odnaleziony dzień później. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura.
2: Śledztwo będzie wszczęte w kierunku czynu z artykułu 155 Kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
1: Mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Grzegorz Weiss, jeden z organizatorów, zapewnia, że trasa była dostosowana do trudnych warunków, a kolarze jechali w zacienionych miejscach.
3: Wszystko zapewniliśmy, co mogliśmy, co w naszej mocy, ponad stan, mi się wydaje nawet, więc to wszystko zadziałało tak, jak powinno zadziałać na tego typu wyścigach.
1: Trasa zawodów wynosiła 52 lub 28 kilometrów. Mężczyźni startowali na krótszym dystansie.
0: O czym informował Krzysztof Płowecki.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: 20 miliardów złotych na okręty podwodne dla polskiej marynarki. Dziś w Gdyni podpisano kontrakty ze szwedzkim koncernem Saab.
5: Najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku, mogące używać swoich zdolności zarówno dla marynarki wojennej, ale również dla wojsk specjalnych. Mogące operować rojami dronów, które będą sterowane z tego okrętu podwodnego, mogącymi zarządzać całą infrastrukturą i całą architekturą bezpieczeństwa Bałtyku.
0: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska zamówiła 3 okręty. Pierwszy ma zostać dostarczony za 5 lat. Do tego czasu Polska wypożyczy od Szwecji używaną jednostkę. Członkowie Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza staną przed sądem. W czerwcu ubiegłego roku Dariusz B. i Rafał M. nielegalnie legitymowali ludzi na granicy. O szczegółach Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
6: 4 czerwca wspólnie w porozumieniu na moście granicznym w Słubicach mężczyźni zatrzymali do kontroli dwóch cudzoziemców. Zdaniem śledczych wywołali u nich błędne przekonanie, że ci mają do czynienia z funkcjonariuszami Straży Granicznej. 7 czerwca Rafał M. w Gubinie szarpał nagrywającą go osobę, wytrącił jej telefon z ręki i uderzył w dłoń. Kilka dni później na przejściu granicznym w Żytowaniu 44-latek groził temu samemu pokrzywdzonemu pobiciem.
0: Dariuszowi B. grozi do roku pozbawienia wolności, a Rafałowi M. nawet 3 lata.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziś w kościołach na całym świecie zbiórka na Święto Pietrze. To wspieranie misji Ojca Świętego, głoszenia Ewangelii, promowania integralnego rozwoju człowieka, a także edukacji, pokoju i braterstwa między narodami.
7: To dobrowolny fundusz solidarności globalnego kościoła, a pozyskane środki idą na szczytne cele, mówi ksiądz Przemysław Robaszkiewicz z papieskiego dzieła Skrzywiania wiary.
8: To pomoc humanitarna, środki trafiają bezpośrednio do tych miejsc kryzysowych, pomoc uchodźcom, budowa szpitali, ośrodków edukacyjnych w Afryce, w Azji. To te utrzymanie struktur, które nie mają dochodu, czyli te dykasterie, biblioteka, dyplomacja, które służą całemu światu, ale same w sobie nie zarabiają, dlatego potrzebują tego utrzymania.
7: Rocznie w ramach zbiórki na Święto Pietrze udaje się pozyskać około 50 milionów euro. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Plus zapraszam w imieniu Justyny Bieniek. Jutro o 6:00.
9: Czy jest już trochę lepiej? Czy można wyjść na zewnątrz? Na termometrach co prawda 33 stopnie, ale to i tak mniej niż było dzisiaj w ciągu dnia. Odczuwalna podobna do temperatury rzeczywistej, wiatr niezmiennie z północy wieje z umiarkowaną siłą, a ciśnienie 1017 hektopaskali jest stabilne. Wieczór i noc przed nami bardzo ciepłe, tropikalna noc. Temperatura na pewno nie spadnie poniżej 20 stopni, a jutro też będzie słonecznie, choć na niebie synoptycy mówią pojawi się trochę jeszcze niegroźnych chmur, no i będzie odrobinę chłodniej, bo jutro maksymalnie do 32 stopni. Jarek Budnik, ja już mówię Państwu do usłyszenia za chwilę. Marek Jaromski.

0: To było rozmowy Marka Jaromskiego.
1: Dobry wieczór Państwu. Tak się dzieje, że od czasu do czasu spotykam ciekawych ludzi. Na przykład spotkałem dzisiaj pana Tomka Posmyka, który mieszka w Ostrołęce. Bardzo interesujący człowiek, który ma poza pracą. Utrzymuje pan rodzinę?
2: Tak, utrzymuję rodzinę. Mam czwórkę dzieci.
3: Ile lat?
2: 27, 21 i najmłodsze mają bliźniaki po 7 lat.
1: To pan wcześniej zaczął.
2: Tak, wcześniej zacząłem, tak. To większe doświadczenie wtedy mamy.
1: Panie Tomku, dobra, to takie wprowadzenie, ale poza pracą i utrzymaniem rodziny, pan ma swoją pasję.
2: Tak, moją pasją, jak i moich przyjaciół, z którymi prowadzimy stowarzyszenie, grupę historyczną, jest właśnie historia. Opowiadanie historii, historii takiej ożywionej za pomocą eksponatów, które zbieramy, za pomocą tej narracji, którą próbujemy przekazywać wszystkim tym, którzy są zainteresowani historią.
1: Ma pan to po ojcu, po rodzinie? Czy to tak z pana wyszło?
2: To jest trudne pytanie. Być może to jest wszystko związane z tym, w jakim środowisku się wychowujemy i wśród jakich legend żyjemy, tak? Ja akurat tych legend wokół swojego życia miałem wiele przekazywanych przez rodziny. Mamę, tatę, dużo przy mnie rozmawiano o pewnych rzeczach, które nawet w czasie, bo ja urodziłem się w 77 roku, czyli jeszcze pamiętam urywki ze stanu wojennego, transformacji systemowej, tak więc tata, który pracował w Warszawie, dużo czasami przemycał tych treści, które były mocno ocenzurowane w tamtym czasie i to też między innymi to zdeterminowało mnie do tego, żeby trochę bardziej zgłębiać historię, a później się z nią dzielić. Mimo wszystko, że jestem z wykształcenia politologiem, ale to gdzieś blisko tego ogródka.
1: A słowo Ostoja, skąd się wzięło?
2: Ostoja. To jest bardzo dobre pytanie, a zarazem trudne, nad które tak łatwo mi nie jest odpowiedzieć. Pewnie bym łatwiej mógł sięgnąć do słownika, żeby na nie odpowiedzieć, tak? Ale no, Ostoja to związane z tym zakotwiczeniem, zakorzenieniem w jakiejś tradycji, w jakimś miejscu, które nas określa, przede wszystkim no, ten fundament tożsamościowy, który być może blisko jest tego pojęcia.
1: Panie Tomku, dobrze, to wracamy do tematu, bo nie wiem, czy Państwo znacie takie imię i nazwisko. Baśka Murmańska. Czy ktoś z Państwa słyszał o tej historii? A Baśka Murmańska, to się okaże, kim jest?
2: Baśka Murmańska. Postać historyczna, zwierzęca, a też bliska historii rodzinnej, tak? Chociaż nie od początku mogłem stwierdzić, że te dwie postacie, ta historyczna i ta rodzinna, to są te same.
1: Bo to się kojarzy z kobietą.
2: Tak, z kobietą, tak. To w szczególny sposób, to długo byśmy mogli o tym rozmawiać, ale z kobietą. No z białym niedźwiedziem polarnym, który przywędrował z polskimi żołnierzami z Murmańska.
1: O, i to będzie historia na dzisiaj. Baśka Murmańska, biały niedźwiedź i tradycja białych niedźwiedzi w Zakopanem. Pan Tomek Posmyk będzie nam opowiadał po przerwie.
0: Tak to było.

0: Reklama.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje.

0: Tak to było. Rozmowy Marka Jaromskiego.
1: Naszym gościem dzisiaj jest pan Tomek Posmyk, który mieszka w Ostrołęce, ale poza pracą i utrzymaniem rodziny, czwórka dzieci?
2: Tak, czwórka dzieci.
1: Młody facet, ma 30 parę lat, nie wiem.
2: 47.
1: O, ale pan młodo wygląda. Mówimy o Baśce Murmańskiej, historia. To chodzi o to, że Baśka Murmańska to biały niedźwiedź, bo był jeszcze inny niedźwiedź, o którym państwo pewnie znacie, ale to był brunatny niedźwiedź.
2: Tak, był to brunatny niedźwiedź. Nawet można teraz, chyba z 2 lata temu była ekranizacja o żołnierzach Andersa i drugim korpusie. Też mogliście państwo zapewne poznać historię Wojtka, tak?
1: Tak.
2: A w przypadku Baśki Murmańskiej, no, jest to dość odległa historia, a być może też dlatego, że systemowo została wykorzeniona z takiej powszechnej

0: pięknej pamięci. Bo...
1: Ale czemu?
0: Czemu? To pewne rzeczy, które powstały po socjalizmie i były niepoprawne politycznie ze względu na system, w którym się znajdowaliśmy, wyrugował z takiej przestrzeni społecznej, z pamięci tego białego niedźwiedzia. Ponieważ Baśka Murmańska kojarzy się z odzyskaniem niepodległości.
1: Baśka Murmańska, sama nazwa Murmańsk, to są tereny Związku Radzieckiego. I Polacy, którzy się tam wzięli, skąd oni się tam wzięli?
0: Polacy wzięli się w Murmańsku w związku z umową, która została zawarta z państwami Ententy. W wyniku tego porozumienia w Rosji zaczęto formować polskie jednostki. Miało to też wpływ taki, żeby ogarnięty Rosja rewolucyjnym tym szaleństwem nie doprowadziła wśród Polaków tam żyjących demoralizacji, a że wielu żołnierzy tam się znalazło, zarówno z byłej armii carskiej, jak i z żołnierzy, którzy zostali wzięci czy to na Austriakach, czy na Niemcach, zaczęto formować te jednostki. Jedną z takich jednostek zaczęto formować w Murmańsku, gdzie wylądowała ekspedycja, która miała wspierać białych Rosjan w walce z komunistami, z bolszewicką Rosją. I tam jedyną drogą, która prowadziła kolejową, zmierzali Polacy do formującej się polskiej armii. Niestety droga tych żołnierzy była niezbyt prosta. Tutaj możemy z różnych publikacji też dowiedzieć się o tym, że byli bezwzględnie prześladowani, niszczeni, mordowani przez czerwonych. To też można powiedzieć, że była swego rodzaju umowa między Niemcami a sowiecką Rosją, żeby nie dopuścić do formowania tej jednostki.
1: Ale czego się bali?
0: Bali się pewnie tej polskiej duszy, tej waleczności, ponieważ żołnierze, którzy walczyli w Murmańsku przez dowódcę brytyjskiego, zostali nazwani mianem Lwów Północy. Ich nieustępliwość, ich, że tak powiem, drobiazgowość w tym, co robili i poziom. Można dziś ich śmiało zaliczyć do pierwowzorów jednostek specjalnych, tak? Bo no, to można powiedzieć, że nasi pierwsi komandosi.
1: Ludzie, którzy przeżyli wojnę i po prostu wiedzieli, czym jest wojna.
0: Zdecydowanie tak, wiedzieli.
1: No i wracajmy do Baśki. Do Baśki, do białego niedźwiedzia. Kiedy on tam się pojawił?
0: Biały niedźwiedź, Baśka. Mówimy o pojawieniu się u Murmańczyków, tak? No Baśka pojawiła się, są różne wersje. Jedna, która jest spisana w dziejach Baśki Murmańskiej, która, to jest tytuł książki, która się pojawiła przed wojną, mówił o tym, że została znaleziona gdzieś na brzegu Murmaniu przez patrol polskich żołnierzy, a druga mówi, że została kupiona. No do tej drugiej wersji bardziej się ja skłaniam ze względu na to, że ta moja rodzinna historia, która była mówiona też o tym niedźwiedziu, mówi o tym, że dziadek po prostu kupił ją na rynku jako psa. Miał być psem ten niedźwiedź.
1: Mały, kudłaty taki.
0: Tak, mały, kudłaty i żołnierz na przepustce, być może w jakimś tam no, delikatnym rauszu mógł zostać wprowadzony w błąd przez handlujących na straganie. No taka jest moja teoria.
1: No dobrze, to zrobimy teraz przerwę i dalszy ciąg opowieści Tomka o białym niedźwiedziu, który stał się historycznym niedźwiedziem. Dotarł nawet do Zakopanego w innej postaci.
2: Tak to było.

0: To było rozmowy Marka Jaromskiego.
1: Naszym gościem jest pan Tomek Posmyk, który mieszka w Ostrołęce, pasjonat historii polskiej, i mu opowiada o historii pewnego białego niedźwiedzia, który został nazwany Baśką Murmańską. I co się z nim działo, kiedy dziadek go kupił czy dostał? Miał być psem, a wyrósł na dużego niedźwiedzia.
2: Tak, niedźwiedzica Baśka, tak ją nazwano, stała się maskotką batalionu. Została nawet wciągnięta na stan kompanii karabinów maszynowych. Była pełnoprawnym członkiem polskich żołnierzy, tak więc polskiej jednostki. Z Baśką wiąże się też swego rodzaju romantyczna historia, kiedy żołnierze, oficerowie rywalizowali o względy pięknej rosyjskiej mieszczanki z Archangelska i kokietowała ich w różny sposób i wymyśliła zawody, kto przyprowadzi najwspanialsze zwierzę. No i w tym przypadku wygrał Polak, który przyprowadził niedźwiedzia. Brytyjski oficer przyszedł z psem, no i nasza niedźwiedzica pokonała go, nie pozostawiając nawet go przy życiu, a Polak skradł w ten sposób o dziwo serce pięknej Rosjanki.
1: No jak to jest związane z pana dziadkiem dalej? Czy on był opiekunem tego niedźwiedzia?
2: To, że tak, historia jest bardzo skomplikowana. To jest w szczególności historia rodzinna, która na samym początku nie wiązałem jej akurat z postacią Baśki. W ogóle nie, nawet na myśl mi nie przychodziło, że to będzie aż tak rozbudowana historia. I to świadczy o tym, że losy naszych przodków są skomplikowane. Czasami nawet nie wiemy, w jaki tygiel historii wpadli, a co się wiąże nawet z zwykłą, prostą opowieścią, kiedy dziadek gdzieś tam walczył na wojnie japońsko-rosyjskiej i oswoił niedźwiedzia i miał tego niedźwiedzia, a później się okazuje, że przez przypadek, kiedy trafiłem na publikację Instytutu Pamięci Narodowej i na zdjęcie, które do granic możliwości przypominało postać dziadka, bo miał charakterystyczny brak jednego oka i na tym zdjęciu też był podobny żołnierz, po podobnych rysach, oczywiście z rodzinnych zdjęć o 20-30 lat młodszy, no ale nie dało mi to spokoju i jako grafik zacząłem bardziej tutaj to obrabiać, te materiały graficznie, i dostrzegłem te podobieństwa.
1: Dobrze, panie Tomku, dobrze, ale to no, są działania wojenne, ludzie i ten niedźwiedź cały czas towarzyszył im?
2: Niedźwiedź towarzyszył im aż do Polski. W roku 19 Polacy przyjechali z Archangelska, kiedy się jednostki Entanty wycofywały już z walk z Sowietami, z bolszewicką Rosją. Trafili do Polski, trafili do Modlina i tam w Modlinie Murmańczycy osiedli razem z Baśką. Baśka stała się, można powiedzieć, swego rodzaju ikoną niepodległości, tą zwierzęcą. Odbierał nawet defiladę Murmańczyków i samej Baśki Józef Piłsudski, co wywarło ogromne wrażenie na ówczesnych warszawiakach, do tego stopnia, że oczywiście Baśka Murmańska nawet podała rękę i zalotowała Józefowi łapę, tak, już trochę personifikuję ją. Tak. Warszawa według relacji oszalała na punkcie Baśki i zaczęły powstawać maskotki, jakieś pocztówki, jakieś różnego rodzaju odwzorowania tego niedźwiedzia, tak? Być może to wtedy się pojawiły też białe maskotki niedźwiedzi dla dzieci, a do tej pory przyszło nas tylko znane brunatne niedźwiedzie, tak? Do tego jest taka ciekawostka, że taka koincydencja może być, że obserwujący to warszawski fotograf, kiedy pojechał do Zakopanego bodajże w 2023 roku, kazał z dwóch skór owczych uszyć niedźwiedzia, tak? O dziwo, niedźwiedź, a przecież biały niedźwiedź w górach, no to...
1: Nie pasuje.
2: No nie pasuje,
1: tak. Ale się wpasował. Po przerwie dalszy ciąg historii Baśki Murmańskiej opowiada pan Tomek Posmyk, pasjonat tej historii. I właściwie to jest również jego rodzinna historia.
0: Tak to było.

0: To było rozmowy Marka Jaromskiego.
1: Naszym gościem jest, przypominam, pan Tomek Posmyk, mieszkaniec Ostrołęki, pasjonat. Opowiada historię białego niedźwiedzia, który właściwie wpisał się w historię, szczególnie w Zakopanem. Potem, ale do tego dotrzemy. Co się z nią stało? Jak ona długo żyła?
2: Niestety Baśka niezbyt długo żyła, ponieważ jeszcze tej samej zimy w roku 19, kiedy opiekun prowadził ją nad brzegami Wisły, kiedy zażywała kąpieli w Wiśle, przepłynęła na drugą stronę, uciekła, zerwała się z łańcucha, jak to była relacja, i uciekła do pobliskiej wsi. Ludzie na widok niedźwiedzia, nieznanego im zwierzęcia, ogromnego, wpadli w panikę. Jedna z wersji mówi o tym, że zabili ją w obronie, druga, że specjalnie dla futra. No niestety nie udało się jej uratować. To była taka dramatyczna końcówka życia Baśki, a ona prawdopodobnie biegła, bo ludzi akurat lubiła, była oswojona i po prostu towarzyska była bardzo, a zostało to źle odebrane przez mieszkańców.
1: Panie Tomku, ale ta historia Zakopanego i ten biały niedźwiedź, to jest związany z tą historią, Baśką?
2: To tylko mogą być takie domysły, tak? No ale zbieżność dat, bliskość, fotograf warszawski, 3 lata po odzyskaniu niepodległości, po tej defiladzie, po tym całym zamieszaniu wokół Baśki. Baśka w okresie międzywojennym też była dość bardzo znaną postacią, można powiedzieć, historyczną, jak można dla zwierzęcia nazwać postać historyczna, no bo jej futro, wypchane futro trafiło do Muzeum Wojska Polskiego i stało między sztandarami zdobytymi na bolszewikach.
1: A w jakich latach?
2: W okresie międzywojennym. W okresie międzywojennym, po wojnie, ślad jeszcze przed początkiem okupacji, futro znika. Niektórzy mówią, że zostało ukryte. Niektórzy mówią, że trafiło do ambasady rosyjskiej. No, albo zniknęło i zostało porwane zabrane przez samych Rosjan, bo Rosjanie tropili wszelkiego rodzaju ślady po ich przegranej wojnie w roku 20.
1: Może im pomagały mole.
2: Prawdopodobne, może być i to. Ale tutaj bardziej ja bym też chciał tutaj jeszcze nadmienić to, dlaczego ta historia od początku nie była znana w naszej rodzinie, że Baśka to była Baśka. Wszystkie opowieści skupiały się do tego, że dziadek zgubił dokumenty, nie miał żadnych przy sobie materiałów o tym, nic nie mówił, gdzie walczył. No, później, jak już dorosłem, zrozumiałem, no, walczył z bolszewicką Rosją, tak, w okresie komunizmu raczej nie można było tego sobie przypisywać jako powód do zaszczytu ze względu na obawy przed jakiegoś rodzaju represjami. On też się do tego nie przyznawał i całe życie mówił o tym, że walczył na wojnie japońsko-rosyjskiej, tak, ale nic nie było mowy o tym, że walczył z bolszewikami i aż tak daleko zaszedł. No, ukrył te dokumenty w obawie przed zapewne tym, co mogło go spotkać.
1: Panie Tomku, mam taką myśl, trzeba zrobić pomnik Baśki.
2: To bardzo dobry pomysł, taki pomnik, z tego co wiem, jest...
1: Niech pan robi składkę.
2: Taki pomnik już jest w Modlinie Baśki, ale raczej lokalnie taka historia by była fajna do nakreślenia i może jakiegoś właśnie niezbyt monumentalnego pomniku, ale no skoro Wojtek gdzieś ma te swoje podobizny utrwalone w kamieniu, to czemu nie Baśka?
1: Byłaby para. Dziękuję panu za rozmowę. Historia Baśki Murmańskiej opowiadał pan Tomek Posmyk.
0: Tak to było.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam wakacyjnie od poniedziałku do czwartku, od 20 do 22. W piątki oczywiście prywatka z Radiem Plus, w soboty również. A dziś zaczyna grupa Garcia utworem Bamboleo, potem DJ Bobo, There is a Party, a także grupa Carapiccio i Tic Tic Tac.

To była brazylijska formacja Carapicho, ich jedyny wielki hit Tic Tic Tac, a przed nami francuska formacja Magazine 60, która większość utworów wykonywała w języku hiszpańskim. Kenose to utwór w ich wykonaniu. Potem Italian Boys i Forever Lovers, a także Lucia w piosence Marinero.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Lato z nutą nostalgii, przeboje sprzed lat zmiksowane non-stop. Przed nami holenderski duet Fantastic i Costa Blanca, potem Rick Fellini, Welcome to Rimini, będzie też Desirel i Voyage Voyage.

Za nami wielki hit śpiewany po francusku, a przed nami wielki hit śpiewany po hiszpańsku. To włoski duet Rigueira i Vamos a la Playa, potem Transex, kanadyjska formacja i hit Living on Video, będzie też Abba i Lay All Your Love on Me.

Za nami wielki przebój Abby, a przed nami The Communards i przeróbka hitu Don't Leave Me This Way. Potem Electric Light Orchestra i Julie Don't Leave Here Anymore.

To była grupa Electric Light Orchestra, teraz zespół Blondie Atomica. Na koniec tego miksu mistrzowie muzyki New Romantic, grupa Classics Nouveau w piosence Is It a Dream?

0: Zespół Classic z nowo utworem Is It a Dream zakończył ten mix.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Po reklamie.

0: prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Oto nasz kolejny miks, a w nim grupa Massara. To włoski zespół, ich jedyny wielki hit, piosenka Margarita. Potem Bonne Mi Kalimba de Luna.

To był zespół Bonnie i Kalimba de Luna, a przed nami Pilion, czyli Pado Pelandi, jedna z gwiazd muzyki Italo Disco w przeboju Happy Children, potem nadal klimaty Italo Disco, Mico Mission, How Old Are You, a także trio Scotch i Disco Band.

0: Włoskie trio z Koczu utworem Disco Band zakończyło ten mix.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami jeden z najpopularniejszych duetów lat 80. ubiegłego wieku. Thomas Anders i Dieter Bohlen, czyli Modern Talking i Sherry Sherry Lady. Będzie też trio Bad Boys Blue i Gimme Gimme Your

śpiewała Sissy Catch, teraz już przenosimy się do Anglii. Rick Astley, Together Forever, a także grupa Big Fun w piosence Blame It on the Boogie. Australijczyk Jason Donovan zaprezentuje się w piosence When You Come Back to Me.

To była australijska gwiazda Jason Donovan, a przed nami kolejna gwiazda z antypodów, Kylie Minogue i Better the Devil You Know. Będzie też Sandra w piosence Everlasting Love.

0: Zespół Joy utworem Touch by Touch zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że w wakacje spotykamy się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 20 do 22, a w piątki i soboty od 20 do północy. Marek Sierocki, do usłyszenia.
1: Radio Plus Warszawa.

Mamy wakacje, można trochę zwolnić i wsłuchać się w swoje ulubione przeboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

patrzy Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha,

mnie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa,